0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: To była faktycznie bardzo fajna niedziela, prawda? Sporo słońca, dużo motocyklistów na drogach i oni w tym tygodniu też będą pojawiali się bardzo często, no bo pogoda będzie sprzyjać. Na termometrach zobaczymy na przykład dzisiaj 21 stopni, jutro w środę i w czwartek będzie podobnie. Dzisiaj bardzo dużo słońca, jutro tego słońca nieco mniej, ale bez opadów deszczu. W środę, w czwartek i w piątek słońce do nas wraca. Tylko wieczorami i nad ranem trzeba będzie uważać na mgły. Teraz na Wendy Dąbka Undruga. Uważamy na siebie w Gdyni szerokiej drogi.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Znamy oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała. Niespełna 30% otrzymała Monika Piątkowska. A to oznacza, że ta dwójka zmierzy się ze sobą w drugiej turze wyborów.
3: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
2: Mówi Łukasz Gibała, a Monika Piątkowska podczas wieczoru wyborczego deklarowała:
4: jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, które leży nasze miasto na sercu.
2: A frekwencja w Krakowie wyniosła 43,5%, a ponowne głosowanie za 2 tygodnie. Kolejny tragiczny wypadek na torach. Jedna osoba zginęła po tym, jak na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem samochód wjechał pod nadjeżdżający pociąg, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
5: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe.
2: A pociągiem jechało 250 osób, nikt z podróżnych nie został ranny. A polscy siatkarze wrócili do kraju po pokonaniu Francji w finale Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie na złotych medalistów czekał tłum kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył dumy ze swojej drużyny.
6: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotowić. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
2: A siatkarze teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach.
0: SK Trójmiasto News.
1: Maciek Marcinowicz. Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego zdobył Złote Lwy dla najlepszego filmu podczas sobotniej gali 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Srebrnymi lwami wyróżniono Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy. Półmaraton w Gdańsku przyciągnął 24 tysiące uczestników. W samym półmaratonie wystartowało 15 tysięcy osób. 5 tysięcy pobiegło w nocnej piątce, a 1200 dzieci wziął udział w zawodach dla najmłodszych. Ela Glinka ustanowiła rekord Polski, a Adam Głogowski poprawił rekord trasy.
7: Mamy go, jest dzień poniedziałek,
8: dobry, dzień dobry.
7: A jak poniedziałek, to znowu rusza po szynach tygodniowa maszyna.
9: Moj parabuch, radio wróg. My już całkiem sprawnie jedziemy. Pytanie o Kubas.
10: Wszystko dobrze, u mnie dobrze. A wy, Kubas, tak, jesteście w sensie na dobrym starcie, czy takim fal starcie?
7: No właśnie, do wyboru jest fal start albo dobry start na początku tego tygodnia.
10: U mnie dobry start, dobrze, dobrze.
9: No, u mnie fal start.
10: Ojej.
7: To 664 402 302 albo mikrofon. Telefon na Messengerze, tam mikrofon wciskacie i gadacie.
10: Nomenklaturą żużlową to u Kamy jest tak zwana taśma, prawda?
7: Zerwana taśma w gaciach.
10: Tak.

0: zaśpiewaj, jak ładnie się zaśpiewałeś na poza żoną.
1: Moja droga! Kamila, moja droga, Kamila.
2: Dobra, to już było ostatnie tłumaczenie piosenki i ostatnie śpiewanie na dzisiaj. Koniec.
3: W tym tygodniu.
2: Nie ma.
3: Dostaję zakaz. Mamy karę. Poniedziałek, to
0: dziękujemy.
3: Dzień dobry.
0: No, a kary będą w razie czego, tak. Jeśli tak, no dobrze.
2: Doszły mnie głosy, że muszę mówić tylko po polsku, nic nie tłumaczyć i być grzeczny będę, obiecuję.
3: Czyli u ciebie falstart na dzień dobry. Dzisiaj zastanawiamy się, czy dobry start, czy falstart.
4: Zdecydowanie falstart, bo 9:19 brzmi bardziej jak rekord świata na 100 metrów niż cena za litr benzyny.
0: O, właśnie.
5: Ale są plusy w tych cenach, słuchajcie, bo ja się zagapiłem i musiałem tankować na autostradzie.
3: Oh yeah.
5: Ale czekaj, oh, wyjeżdżając było 9:19 u mnie na osiedlu.
2: A no. Dyszka była już?
5: Nie, a na autostradzie było 9:19. Oni są kochani, bo nie wiedzą, że jejku, no nie róbmy im tego, zostawmy tak, jak jest w mieście.
3: Janki, to nie chodzi o to, że nie róbmy im tego, po prostu im się na wyświetlaczu nie mieści.
5: Aha. Aha, to dlatego zapłaciłem. Okay.
2: Przypominamy, że każdy się w Messengerze zmieści, jakby co. Falstart czy dobry start macie na początku tego tygodnia? Nagrajcie wiadomość.

0: to jest kwadrans po godzinie 6. Jest z nami Jadzia. Dzień dobry.
1: Dobry. Poranne rasowanie.
0: Jadziula, zanim przejdziemy do spraw gazetowych, to ty masz wejście w ten tydzień. Masz dobry start czy falstart?
1: Jak dobry. U ciebie?
2: Dobrze?
0: Dobry.
2: Dobry.
3: Idealnie, wpasowała się, bardzo dobrze. Dobry czas toru będzie.
0: Tak. Bardzo nam się to podoba.
1: Dobry. Leci ten czas, nie wiadomo kiedy, zaraz będzie koniec.
0: Dokładnie.
3: A koniec czego? Koniec świata?
4: To koniec roku.
0: Okej, jejku, chyba. A w ogóle to tak chwilę...
1: A już październik będzie.
0: Święto zmarłych, potem...
4: Koniec roku, Sylwester już, ja już sukienkę wybieram. Dokładnie. Ale dobry start w życie, przynajmniej takiej się wydaje, ma 20-letnia żona Filipa Heizera, czyli Bianka Heizer od niedawna. Przypominam, był ślub. Ale był ślub i teraz oni mają swój własny podcast.
0: Teraz jest YouTube. Tak,
4: to
0: jest.
4: Mówią, jak u nich życie wygląda.
3: To są Beckhamowie naszych czasów.
0: Polska. Ja się sam wkręciłem w to uniwersum.
3: Naprawdę?
0: Co tam się teraz dzieje?
3: Kurde, jak to się robi, bo ja nie mogę się wkręcić.
0: Po Dzień Dobry TVN zostałem nawet na TVN7, żeby zobaczyć ekskluzywny wywiad, bo udzielali pierwszego wywiadu telewizyjnego.
1: Wow.
3: Dobra. Ja muszę nadrobić, ale
4: no
3: dobra.
4: No i okazuje się, że w tym podcaście Bianka powiedziała, że przed pierwszym spotkaniem z panem Filipem, to ona nie miała pojęcia, kim jest jej wybranek.
0: Tak.
4: I gdy go pierwszy raz zobaczyła, myślała, że jest doktorem.
3: Tak. Ja myślałem, że powiesz, myślałam, że jest ojcem tego Filipa.
4: Nie.
0: Uściślili
4: ten doktorem nauk.
3: Właśnie. Doktorem nauk.
0: Nie stomatologiem, nie ginekologiem, tylko doktorem nauk. No i Jadzia, gdybyś ty poszła tą samą ścieżką, gdybyś ty nie wiedziała, że my jesteśmy radiowcami, to na pierwszy rzut oka, to jak my wyglądamy? Na kogo?
4: No dawaj, ja najpierw.
1: Ty przez mnie. Kama.
4: No.
3: Kama.
1: Trochę nauczycielka.
0: Aha.
1: Trochę influencerka.
4: Okej, to wolę zarabiać jak influencerka, sorry, nauczyciele.
3: Dobra.
1: Wiktor.
3: No. Uwaga, cio, uwaga.
1: Typek z osiedla, co chodzi i szuka problemu.
4: Nie. Jego problemy same znajdują.
3: Okej, uwaga.
1: Jankes.
3: No nie mów o mnie, dobra, dawaj, no.
1: Człowiek z bolącym kolanem.
0: Tylko w Radiu SK. Aż się odezwała moja łąkotka. Nie, pamiętajcie, nie mówimy łękotka, tylko łąkotka.
3: Bo to jak idziesz po łące, to wtedy się poślizgniesz.
1: I masz kolanko.
3: Mówią do was influencerka, typek z osiedla i bolące kolano. Zostańcie z nami.

0: J.Lo West. Mam wrażenie, że ona jest dotknięta tą samą chorobą, co Benjamin Button.
1: Albo
0: że...
1: Krzysztof Ibisz.
2: Czyli?
0: Ona jest coraz młodsza. Coraz młodsza i coraz młodsza.
2: Ach, spojrzałem na zęby Krzyśka. Jakoś oślepiły mnie, przepraszam. No dobra, 25 minut po godzinie 6 tutaj jest w poniedziałek 28 września.
0: Za chwilę newsy West. Mokry Bangkok przed nami.

0: Reklama.
1: Lubisz rozmawiać? Łatwo nawiązujesz kontakt? Potrafisz znaleźć rozwiązanie, kiedy inni widzą problem? W Transcom zamieniamy rozmowy w sukces. Twój i naszych klientów. A wszystko zaczyna się od rozmowy. Dołącz do nas i zostań głosem globalnych marek. Aplikuj na transcom.com.
2: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces, PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
3: Znowu nuda? Rzuć na wyższy bieg. Poczuj uderzenie adrenaliny i prędkość na największym torze gokartowym w Trójmieście. Zbierz ekipę i sprawdź, kto jest najszybszy. Przyjdź na tor Pit Stop Gdańsk i otrzymaj zniżkę na hasło Go Radio. Czekamy przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.
4: WSAiB. Co robię? Zabezpieczam swoją przyszłość. WSAiB w Gdyni to nowy wymiar studiowania. Wybierz prawo, zarządzanie czy marketing AI. Studiuj logistykę, finanse lub logopedię albo cyberbezpieczeństwo, naszą obleganą nowość. Zdobądź zawód, w którym to praca szuka Ciebie. Ucz się tak jak lubisz, także online. I łap bonus, tylko w tym miesiącu wpisowe aż 50% taniej. Sprawdź wsaib.pl.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4, 41. Wejdź na spyshop.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz zarządzanie. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest firma Dźwigaj. www.dźwigaj.com.
17: Tak, to jest ten tydzień, kiedy studenci wracają na uczelnię i trzeba liczyć się z tym, że będziemy mieli zdecydowanie większy ruch o poranku w kolejnych dniach, tygodniach i miesiącach. Dzisiaj 21 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy, będzie dużo słońca w Trójmieście bez opadów deszczu. Jutro padać też nie będzie, choć będziemy mieli wzrost zachmurzenia. W środę, w czwartek i w piątek słońce do nas wraca i na pewno go nie zabraknie. Na druga Dąbka Wiśniewskiego i Śląskiej nie brakuje teraz aut, więc tutaj uważamy na siebie w Gdyni.
16: Sponsorem programu jest firma Dźwigaj, oferująca specjalistyczne usługi dźwigowe oraz wynajem żurawi samochodowych. www.dźwigaj.com.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Do grywka będzie potrzebna w Krakowie. Znamy pełne wyniki niedzielnych wyborów na prezydenta miasta. Pierwszą turę wygrał Łukasz Gibała z poparciem ponad 36%. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska, na którą postawiło blisko 30% mieszkańców. Jak poszło pozostałym kandydatom, piszemy o tym na sk.pl. A stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska.
16: Na program zaprasza sponsor. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Targów Budma.
0: Polska Sport News.
18: Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili wczoraj z Mediolanu, a witający ich kibice podkreślali:
14: nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach.
18: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Wpadka Niemców w piłkarskiej Lidze Narodów. W drugiej kolejce rozgrywek przegrali u siebie z Grecją 0-1. Z kolei w pojedynku Portugalia-Norwegia górą ta pierwsza. Portugalczycy wygrali 2-1. Cały mecz z ławki obejrzał Cristiano Ronaldo, a dla Norwegów trafił Erling Haaland.
19: Możemy to usłyszeć jeszcze raz, co zrobili Niemcy?
18: Przegrali.
19: Dziękuję.
20: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury.

0: Uwaga, otwieram wejście. Już otworzyłem.
1: Drzwi otwarte.
0: 6:38, tutaj ESK, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
2: A zauważyliście, że drzwi obrotowe nigdy nie skrzypią?
1: A faktycznie.
0: Kama,
1: czasami tylko jak się piasek dostanie w te szczotki na dole przy drzwiach obrotowych, to szurają, to fajnie.
0: I stają, jak się za szybko, za blisko stanie tych drzwi.
1: Zapraszam was teraz tymi drzwiami, wejdźmy do lasu na chwilę. W ogóle wyjdźmy na łąkę, pójdźmy w naturę, bo mam ciekawostkę.
0: Zapraszamy.
1: Od zwierzęcą.
2: Już się boję.
1: Uwaga. Ciekawostka od zwierzęca. Otóż myszy podsłuchują ptaki.
2: Co? Jeszcze raz.
1: Myszy słuchają, co gadają ptaki, żeby dowiedzieć się, czy jest bezpiecznie, czy nie, bo same nie za bardzo wiedzą.
0: Kama, proszę, wytłumacz to wszystkim, bo ja już zgubiłem.
2: Jest bardzo proste. Gryzonie nasłuchują odgłosów wydawanych przez ptaki, informujące się o zagrożeniach ze strony drapieżników i same z nich korzystają.
1: I mysz mówi do myszy, ty słyszałaś, gołębie mówią, że leci taki wielki jastrząb.
0: Ale to, słuchajcie, Julian Tuwim to już kiedyś wymyślił. Przecież było ptasie radio, prawda?
1: Było,
0: jest i będzie.
3: Kama i Wiktor.
2: To się nazywa również Sowa i Przyjaciele.
4: Reklama. Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
5: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
6: Bajkowe poranki w Cinema One w Galerii Morena. Czas na wielkie przygody dla małych kinomanów. Codziennie od 10 zapraszamy na bajkowe seanse w atrakcyjnej niższej cenie. Co tydzień nowy repertuar, a na ekranie Kicia Kocia, Pucio i wielu innych ulubionych bohaterów. Bajkowe poranki w Cinema One. Codziennie od 10. Do zobaczenia w kinie.
7: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
8: Rynek pracy przyspiesza. Ty też możesz. Agent celny, analityk biznesowy, social media manager z AI, a może cyberbezpieczeństwo, zarządzanie projektami, BHP albo HR. Wybierz studia podyplomowe WSIB w Gdyni i rozwijaj kompetencje, które otworzą przed tobą nowe możliwości. Ucz się od praktyków. Zdobywaj wiedzę, którą wykorzystasz od razu w pracy. Nie czekaj na lepszy moment. Stwórz go. Ostatnie miejsca. Sprawdź ofertę na wsib.pl. Zdobądź kompetencje przyszłości. WSIB w Gdyni.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: I po reklamie.

0: Chórki robię, chórki to nie śpiewanie.
1: A, to luz. 11 do 7. Zabieramy się za urodziny Zeską w Radiu SK. Łączymy się. Uwaga!
2: Tomek!
0: Hej! Tomek, jesteś?
3: Jestem.
0: Dzisiaj razem z Tomkiem, naszym słuchaczem, urodziny obchodzi Martyna Wojciechowska. Słuchajcie, dziennikarka, tak? Różniczka. Ta Martyna. I ten Tomek.
1: Mogłaby nakręcić taki program. Tomek na końcu produkcji u siebie w pracy.
2: Tomeczku, ty masz dzisiaj urodziny i z tego co wiemy, połowa twojej roboty wie, że masz urodziny, a druga połowa nie wie. Więc daj na chwilę się na głośnik i my teraz krzykniemy: halo robota Tomka! Tomek dziś ma urodziny!
1: No, nie tylko twoja praca, ale wszyscy w tym kraju usłyszeli już, że masz urodziny, także uważaj, jak wyjdziesz z pracy, jak się ludzie dziwnie będą patrzeć na ciebie na mieście, to przez nas.
2: A cukierki przyniosłeś?
3: No, tak troszkę.
2: A mogę dwa?
0: Tomek, no pójdzie troszkę, czyli nie bardzo, no Tomek, ewentualnie jutro, no bo będziesz miał kasę na te cukierki, dajemy na tobie stówę urodzinową.
3: O, dziękuję, super.
0: Nie zdziwi się wcale, jak za chwilę ktoś podejdzie do ciebie, jakiś kumpel.
4: Tomek, pożycz stówę.
1: Słuchaj, ta stówa jest specjalnego przeznaczenia, bo twoja kochana, twoja żona napisała, że jak już przekażemy ci tę urodzinową stówkę, to ona ma nadzieję, że ta stówa będzie na mały, słodki deser przy kawie, którą oczywiście ty jej zafundujesz.
3: Oczywiście, że zafunduję, bardzo lubimy takie deserki.
2: Więc ona w ramach urodzin z przyjemnością z tobą pójdzie.
3: Super, dziękuję.
2: Tomeczku.
0: Niech żyje nam!
2: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
3: Dziękuję bardzo.

0: 4 minutki, będzie z nami godzina 7, tutaj jest poniedziałek 28 września. Oni już wrócili, prawda, siatkarze?
1: Tak, wylądowali. To i tak zwana wielka feta była na lotnisku.
0: No tak, bo to jest strefy wolnocłowe, tam zapraszają. No.
2: Mnie to zawsze zastanawia, jak wracają na przykład sportowcy do kraju i potem wszyscy ich witają na lotnisku i oni tak biorą i rozpisują, te wszystkie autografy dają i tak dalej.
0: Tak.
2: Czy kiedykolwiek nie przestraszyli się, że podpisali umowę kredytową?
3: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Czy Kama dała mi coś kiedyś do podpisania?
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinnam?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
18: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
17: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: To już 28 września, jednocześnie 271 dzień roku. Słońce położy się spać 22 minuty po godzinie 18. Dziś na termometrach nieźle, 21 stopni w dzień, 10 stopni w nocy. Dużo słońca w ciągu dnia, bez opadów deszczu. Wieczorem możliwe mgły i zamglenia, szczególnie na Kaszubach, trzeba będzie uważać. Jutro taka sama temperatura, w ciągu dnia nieco większe zachmurzenie, ale padać nie będzie, zresztą bez deszczu do końca tego tygodnia. Teraz potokowa żołnierz wyklętych, Świętokrzyska Jabłoniowa w Gdańsku. Uważamy na siebie.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Bitwa o Kraków? Nierozstrzygnięta. W wyborach o fotel prezydenta miasta potrzebna będzie druga tura. W niedzielnym głosowaniu żaden z kandydatów nie przekroczył 50% poparcia. Najlepszy wynik uzyskał Łukasz Gibała. Około 6 punktów procentowych straciła do niego Monika Piątkowska. Jak na swoje wyniki zareagowali kandydaci, o tym reporter SK Jakub Solarz.
3: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
4: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
3: Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
5: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej.
3: Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
2: A wyniki pozostałych kandydatów możecie sprawdzić na sk.pl. Tragedia w Dąbie Kujawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji.
6: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
2: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli już monitoring. Setki autografów rozdane, kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla:
7: nie jest łatwo, jak jest też wielkim faworytem.
2: A przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
0: SK Trójmiasto News.
1: Maciek Marcinowicz. Na Pomorzu wciąż brakuje dawców szpiku. By pomóc, wystarczy się zgłosić, wypełniając formularz na stronie DKMS.
8: Zamawiamy bezpłatny pakiet rejestracyjny, pakiet przychodzi do domu i postępujemy zgodnie z instrukcją.
1: Mówi Michał Wasilewski z Fundacji DKMS. 94 osoby zdały egzamin wstępny na aplikację adwokacką w Pomorskiej Izbie Adwokackiej. Do egzaminu przystąpiły 154 osoby spośród 157 zakwalifikowanych kandydatów. Wynik negatywny otrzymało 60 zdających. Osoby, które uzyskały wynik pozytywny, mogą rozpocząć aplikację adwokacką.
9: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor Tor
10: w Radiu RSK.
11: Tak, wchodzimy pięknie w poniedziałek, w kolejny tydzień, 3 minutki po godzinie 7.
12: No pytanie tylko, jak wy wchodzicie? Dobry start, fal start, jak wam się tydzień zaczyna? Halo?
13: Oczywiście, że bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Pogodziłem się z narzeczoną, więc jest wszystko pięknie.
14: O, ja mam nadzieję, że pogodzili się przynajmniej 3 razy dzisiaj rano.
11: O, jak nie 4.
12: Ale ze swoją narzeczoną, prawda?
11: Ale to prawda, to godzenie w kłótniach jest najlepsze. Tego wam życzymy, żebyście się częściej godzili niż kłócili.
12: Pod kołderką.

0: prima ballerina, to jest ona. Jakby był rodzaj męski, to, to jakby to było? Prim ballerin?
1: Tak.
0: Baleron.
2: Prim baleron, to dobre. 10 minut po godzinie 7. Życzymy wam smacznego poniedziałku oczywiście. Patrzymy, co się działo w weekend. Sporo imprez sportowych się odbyło.
0: Tak, ale...
2: Żużle się powoli kończy.
1: Maraton.
0: Mecz Polska-Bośnia-Hercegowina.
2: Pozdrowienia dla Bartka Zmarzlika, który został mistrzem świata, w sensie wice.
0: Ja jednak chciałem pozdrowić prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kulesza. Słyszeliście, co się stało?
2: Ja nie słyszałem. Co się stało?
0: Prezes Kulesza, powiem krótko i jasno, podmienił dziecko, które wychodziło razem z Robertem Lewandowskim na mecz.
2: Chodzi o mecz z Bośnią i Hercegowiną?
0: Wszyscy stali już przygotowani do wyjścia w tym szpalerze.
2: Jakie dziecko? Jakie podmiana?
0: Każdy piłkarz trzymał swoje dziecko za rękę.
1: Znaczy swoje jak swoje. Dziecko, które zostało mu przydzielone, no?
0: To jest. Jest taka tradycja, że się z dziećmi wychodzi.
1: To
0: i
1: miłe,
0: w ostatniej chwili podbiega prezes Kulesza. Wszystko się zarejestrowało na kamerach. Do Roberta. Z nowym dziekiem podbiega.
2: Panie Roberto, pomyłka nastąpiła na porodówce.
0: I zabrał tamto, wstawił nowe.
2: Robert był nie ze swoim dzieckiem.
0: I Robert wyszedł z takim, Jezus, z którym miał nie wychodzić.
2: A co z tamtym dzieckiem, które zostało podmienione?
0: Podobno obiecali mu, że wyjdzie następnym razem.
1: To jest niewiarygodne, słuchajcie, 5 sekund, tyle wystarczyło, żeby ten dzieciak, którego podmienili, nauczył się wszystkiego o życiu w Polsce.
2: Łobodobo, niech tam żyje Cezary Kulesza, prezes naszego klubu.

0: Najpiękniej dojechaliśmy do 7.17, idealnie się składa po 7.17, 7 wygrywa.
1: W Radiu SK
2: 664-402-302 to jest nasz numer telefonu. Zapraszamy serdecznie do wygrania Eskowe klapki Kubota, skarpetki Eskowe, magazyn SK, story z Oskarem Cymsem. No i jak dzwonicie, to trzymajcie telefon przy uchu.
3: I prosimy. Przypominamy o najnowszej zasadzie. Musimy się zmieścić w dwie minuty.
0: Tak jest, dwie minuty. Zrobimy się, spokojnie, będziemy
2: Dzień
0: pomagać.
2: Dzień dobry, kto z nami?
4: Cześć Monika.
2: Cześć Monika, jak tam u ciebie poniedziałek?
4: W porządeczku.
2: No to gitara. Będzie jeszcze lepiej.
0: Będzie, oczywiście. Uwaga! Rozpoczęta! Lecimy!
3: Uwaga, pierwsze. Pesymista widzi szklankę do połowy pełną czy do połowy pustą?
4: Do połowy pustą.
3: Pesymista do połowy pustą. Musiałem się zastanowić. Dobrze! To jest dobra odpowiedź.
0: Dobra.
3: Drugie.
0: Lećmy dalej.
2: Podaj dwa przykłady czegoś głośnego.
4: Ja i moje dzieci.
0: Dobre.
3: Trzecie,
0: lecimy dobrze. Uwaga, jeśli są pomidory malinowe, to czy są też maliny pomidorowe?
4: Nie.
0: Dobrze.
3: Ajajaj, dobrze.
0: Czwarte.
3: A teraz ważne pytanie historyczne.
0: Ojeju, nie mów.
3: Co się stało pod Legnicą?
4: Co się... Chłopciem!
0: No!
2: Ktoś się ścigał z dżdżownicą.
0: Ktoś jadł jajecznicą.
2: Ale
5: sołtys tańczył z baletnicą.
0: Dobrze.
2: A przeliteruj słowo
3: Piąte.
2: Pończochy.
0: Pończochy?
5: O ja, przeliteruj.
2: Poniochy. Trochę nas
0: powiedziałaś poniochy.
5: Trochę cię
4: poniochy. CZ powiedziałam.
0: Dokładnie, ale przez CZ boisz, że opowiedziałaś. Nie przejmuj się! Dziękujemy bardzo! Oddajmy połeczkę innej osobie.
2: Fantastyczna.
3: Gorzej było, a brawo Billy, no.
0: Dokładnie, nie bądź taki Bartek Zmarznik.
2: Odbieramy dalej telefony, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Szóste.
0: Danielku,
2: jaki od weekendu jest ulubiony kolor polskich siatkarzy?
6: Biało-czerwony.
0: Nie. Złoty. No złoty kolor.
3: 20 okay. sekund nam zostało. Dawajcie
0: zawsze
3: kogoś.
0: Jest biało-czerwono.
3: Dawajcie kogoś nowego na siódmy, szybko. 15 sekund.
2: Dzień dobry. Halo?
6: Dzień dobry.
0: Dawaj, szybko, dźwiękowo. Jak kibicowała cała Polska siatkarzą. Dawaj dźwięk. Jak kibicowaliśmy?
6: Jest! Polska góra!
0: Dobrze!
2: Wjechał. Pudzian z nami, bardzo się cieszymy.
0: Dziękujemy.
3: Wjechał normalnie jak siatkarze na Boeingu.
0: Tak,
3: na
0: to nie był spacer farmera, to był bieg farmera z walizkami pieniędzy.
6: Jak z Poznaniem.
0: Witamy! Tak, fana czarnego
6: witamy.
0: Sportu. Za tydzień w Gorzowie.
6: No. Ostrowia Ostrów.
0: O, gratulacje.
2: Gratulujemy ci również zdobycia eskowych klapek Kubota, skarpetek, magazynu SK Story z Oskarem Cymsem. I powiedz, jak ci poniedziałek mija?
6: Bardzo dobrze, jestem szefem we własnej firmie, więc dzisiaj robię sobie wolne.
0: Tak trzeba żyć, no.
1: W Radiu SK.
2: Polska górą!
3: A jakby co, to pamiętajcie.
0: Tylko falubas! Dziękujemy. Jeszcze raz dziękujemy.

0: Szybko leci ten poniedziałek, już 7.30 za chwilę, no patrz panie. Zaraz środa, potem piątek i...
1: Patrzę panie.
2: Aż okulary włożył.
1: Dokładnie, patrzę panie, nie wierzę. No dobrze, rzeczywiście, rozkręcamy się, jeśli chodzi o ten tydzień. Za chwilę Marcin Procki, newsy. Dzisiaj kolejny mecz.
2: Ojejku, znowu?
1: Kama, nie narzekaj, dziewczyno.
0: Lepiej lecz po cipsiorki i coś do picia.
2: Dlaczego? Gramy, z kim? Gramy. A jaki sport?
1: Ze Szwecją, piłka nożna.
0: Tym razem nogami będziemy odbijać.
1: Fajnie, co?
3: Szwedzi, do szwedzkiego stołu nie usiądę.

0: Reklama.
1: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Brikomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz, ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest firma Dźwigaj. www.dźwigaj.com.
16: Dzisiaj Światowy Dzień Jabłka, więc tego elementu w waszym pudełku śniadaniowym dzisiaj nie może zabraknąć. Czy zabieracie to pudełko do pracy, czy też do szkoły? Dzisiaj 21 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy, będzie bardzo dużo słońca, choć delikatne chmury na niebie mogą się pojawić. Jutro tych chmur będzie nieco więcej, ale bez deszczu i też 21 stopni. Taka sama temperatura w środę, w czwartek i w piątek, wtedy też słońca nie zabraknie. Teraz nie brakuje aut na Spacerowej i Potokowej, na Żołnierzy Wyklętych, Jabłoniowej, Armii Krajowej, Kartuskiej i Trakcie Świętego Wojciecha w Gdańsku.
15: Sponsorem programu jest firma Dźwigaj, oferująca specjalistyczne usługi dźwigowe oraz wynajem żurawi samochodowych. www.dźwigaj.com.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Minęła 7.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Polak zatrzymany na Malcie miał brać udział w bójce, po której zmarł obywatel Maroka. Według lokalnych mediów zatrzymany to zawodowy bokser, a na Malcie przebywał jako turysta. Trzy osoby ranne po porannym wypadku na Krajowej 76 w Lubelskiem. W miejscowości Chrusty pod Łukowem osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się teraz wahadłowo.
15: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
18: SK Sport News.
17: Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
19: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
17: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną.

0: Wysłałeś swojego kierownika?
1: Wysłałem mu zdjęcie oczu Shreka z napisem przepraszam, wybacz, to się więcej nie powtórzy.
0: To się dzisiaj nigdy więcej nie powtórzy.
2: I nie pytajcie jak osioł, daleko jeszcze?

0: już 22 minuty do godziny 8. Wtedy pierwszy dzwonek i wtedy nauczyciele zrobią...
1: Ale, a propos, my po 8 wystartujemy ze szkolnymi akcjami, żeby zrobić wam troszkę lżej, jeżeli chodzi o te wyprawy właśnie naukowe.
2: Zgadza się, te oczywiście wszystko we właściwym czasie. Uwaga, uwaga, uwaga, znalazłem! To jest niesamowite! Jest większa od nas wszystkich! Pan nowy dniowy rekord Polski, brawo! Mamy to! Uważajcie, rekordowa w skali kraju dynia została zaprezentowana podczas Bania Fest w Krapkowicach.
1: Brawo! Tutaj przypominam, nie bijemy brawo, tylko walimy z dyńki.
2: Tak! I uważajcie, Kama uważaj, Wiktor uważajcie, wszyscy uważajcie. Halo Polska, 918 kg!
0: Tyle ważyła dynia?
3: Tyle jedna dynia!
0: 918?
1: To jest łapczywy kąsek dla każdego dewelopera.
0: Ale jak to?
1: No normalnie środek się wydrąży i się można wprowadzać.
2: Ma to dynia od deweloperka?
4: Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
11: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
12: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl, trójmiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Od soboty 3 października remontujemy komorę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Hallera i Klinicznej. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i tramwajowego. Inwestorem jest miejska spółka GIFK. Sprawdź szczegóły na gdansk.pl/itd.
3: I po reklamie.

0: sobie dobrą i złą informację.
1: Jest bardzo dobrze w sanatorium.
2: A trzecia jaka jest? Są dwie.
0: Są dwie.
2: Dobra jaka jest?
3: Jest miejsce w sanatorium dla ciebie.
2: Brawo! Brawo! Dziękuję bardzo.
0: Zła jest taka, że jedziesz z Noselem.
2: Czyli w jednym pokoju razem?
3: No, Nosel jest dyrektorem sanatorium. Dzisiaj właśnie ten wątek zostanie podjęty.
2: Słuchajcie, zobaczymy jak będzie po mojej operacji, jeśli chodzi o moje kolano, moją łąkotkę.
3: Przypominamy, nie łę, tylko łą.
2: Łą, łą, na łące. No dobrze, dobrze, dobrze, czyli później w sanatorium.
3: Tak, niezależnie od tego, czy boli cię noga, czy nie, wniosek jest jeden. Zjadaj wszystko, co ci podadzą.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Czy do pani Józefy ja się dodzwoniłam?
5: Tak.
6: Moje uszanowanie, geowłókni na hali, telefonuje z sanatorium, bo pani była u nas w zeszłym miesiącu, z tego co widzę. I teraz tak, na kiedy pani może kosz do nas wysłać, proszę pani, bo mamy od pani te odpady, jeśli chodzi o pożywienie.
5: Jakie kosz? Nic nie rozumiem.
6: No kosz na bioodpady, proszę pani, bo pani nie jadła wszystkiego, co zakontraktował Narodowy Fundusz Zdrowia.
5: Ale kto powiedział, że ja nie jadłam?
6: No tutaj mamy, proszę pani, odpadki po pani i dlatego mówię, no długo tego nie możemy trzymać, tylko musimy to zutylizować, więc dzwonię do pani, proszę pani, bo po pani jest trochę tych odpadków.
5: Jakie odpadki? Ja nic nie zostawiam.
6: Już mówię, proszę pani, trochę chleba mamy trochę, proszę pani, sera, masła.
5: Chleba to ja jadłam tylko kromkę, bo no. Więcej nie jadłam.
6: A widzi pani, a Narodowy Fundusz Zdrowia pani gwarantował 3 kromki i tu już mamy odpad, proszę pani, więc musimy to zutylizować.
5: No a to proszę wyrzucić, no to po co mi
6: no
5: to?
6: No dobrze, no widzi pani, i tutaj jesteśmy w kropce, bo nie mamy kontenera, proszę pani, pod to.
5: No to co ma? To co? Ja mam kontener dać?
6: Dlatego bardzo bym poprosiła, może pani na adres naszego sanatorium wysłać kontener, ten czarny, żeby, proszę pani, śmieciarka mogła go odebrać?
5: Ale skąd ja mam wziąć kosz na śmieci?
6: A niech pani pójdzie do Budowlanego i kupi, tam jest taki czarny, proszę pani, 120-litrowy.
5: Panie, a gdzie ja tutaj znajdę sklep? Ja nie mam żadnego pojęcia, czy pani jest naprawdę umysłowo chora, czy pić pani ze mnie głupie.
6: Ale proszę pani, procedura odpadów jest następująca, że my te bioodpady musimy do czarnego wyrzucać, a wtedy śmieciarka to odbierze, bo inaczej nie odbierze, bo się obrażają.
5: Pierwsze w życiu się z takim czymś spotykam. Od 40 lat jeździłam do sanatorium, nigdy takich bzdur nie słyszałam, jak dzisiaj.
6: To może inaczej, to może inaczej. Może ja bym do pani wysłała te śmieci, a pani by sobie wyrzuciła u siebie.
5: To chyba tylko trzeba do telewizji dać, przysięgam.
6: No, proszę pani, niestety takie mamy zasady, ja tego nie przeskoczę. Od roku, proszę pani, cuda się dzieją w tym temacie.
5: Nie wiem, naprawdę ja nie wiem, co pani ma zrobić, bo ja takie rzeczy nie mam.
6: Dobra, to wyślę do pani, dobra? Pani sobie już tam sama tu zrobi, co będzie pani będzie chciała, dobra?
5: Dobra.
6: Dobra, no to w tym wszystkim pomoże też Marlena.
7: Cześć, babcia, zostałaś skręcona w Radio SK.
5: Dostaniesz tylko przyjdziesz, poczekaj. Ja ci tu uszykowałam jajka, zupę, jak gówno ci karatysko. Wezmę to w kiby i macę poczułkę.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Oj, ósma za chwilę, proszę jeść śniadanie, żeby nie być Houdini, tak jak właśnie Dua Lipa.
1: Dokładnie.
2: A skoro ósma za chwilę, to pierwszy dzwonek będzie również, a z racji tego, że już wszyscy wrócili do szkoły, czyli i dzieciaki wróciły, i studenci wrócili, a ci, którzy chodzą do pracy, to też by chcieli wrócić do szkoły, bo tam trochę łatwiej jednak.
0: To mamy szkolne akcje w Radiu SK, tysiaka będziemy mieli do wydania.
2: Do zdobycia, dokładnie.
1: Szczegóły po godzinie 8 i wbijajcie na SK.pl, bo tam naprawdę wszystko mieszka.
3: Skama i Wiktor.
4: Kama
3: i Wiktor.
4: W Radiu SK.
3: Radio SK.
5: Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
14: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
16: Nasza firma ma politykę B2B.
15: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
16: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
15: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
17: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: W tym tygodniu bardzo dużo słońca w Trójmieście. W tym tygodniu na termometrach od 20 do 21 stopni w ciągu dnia. W nocy temperatura będzie spadać do 10 stopni. W nocy mogą pojawiać się mgły i zamglenia, więc trzeba będzie bardzo na siebie uważać. No i pamiętamy o odblaskach. Teraz uważamy, bo mamy zdecydowanie większy ruch na Kościuszki, Halera na Wałowej, na Podwalu Przedmiejskim, Spacerowej i Potokowej w Gdańsku. Uważamy też na Czyżewskiego. W Gdyni noga z gazu, na Dąbka, Unuga, na Morskiej, jadąc do centrum, na Chwarzyńskiej, Małokackiej i Płaszczyńskiej.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Punkt 8 na zegarach. To jest Eska News. Marcin Procki. Zapraszam. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska powalczą w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Na trzecim miejscu we wczorajszym głosowaniu znalazł się Michał Drewnicki z PiS.
3: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%. Natomiast trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów. Dodam, że Aleksandra Owca z partii Razem zdobyła w wyborach blisko 7% głosów, a frekwencja wyniosła ponad 43%.
4: Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
3: Mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Druga tura wyborów 11 października.
2: Informował krakowski reporter Eski Jakuba Solarz. Wybaczamy, mówi ksiądz Adrian, ranny w ataku nożownika w Jarosławiu. Duchowny opuścił już szpital. Podczas wczorajszej homilii zaapelował, by nie obwiniać za te zbrodnie wszystkich Ukraińców.
5: Zła, jakie się tu dokonało, dokonał konkretny człowiek. Nie dokonał tego naród, czy wiele osób.
2: Do tragedii doszło w czwartek na terenie opactwa w Jarosławie na Podkarpaciu. Ichor M. zaatakował 5 osób, ranił 4, jedna nie przeżyła. Hiszpanki najlepsze w polskim mundialu. W finale Mistrzostw Świata piłkarek do lat 20 rozgrywanych w naszym kraju wygrały z Koreą Północną. Mecz na stadionie w Łodzi rozstrzygnął się w rzutach karnych. Polki, przypomnę, dotarły do 1/8 finału.
0: SK Trójmiasto News.
1: Macie Marcinowicz. Wszystkie szkoły i przedszkola w Gdyni mają być gotowe na ewentualną ewakuację. W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomagają partnerzy z Estonii i Finlandii.
6: Praktyki, które już w tych krajach są obecne, od, można powiedzieć, samego przedszkola w Finlandii.
1: Mówi Oktawia Gorzyńska, wiceprezydent Gdyni. Do końca listopada wszystkie placówki muszą przejść próbne ewakuacje. W sobotę Dar Młodzieży wyszedł w morze. 6-dniowy rejs po Bałtyku bez zawijania do portów odbywa się z okazji stulecia Gdyni. Na pokładzie, obok studentów szkół morskich, znalazła się grupa uczniów gdyńskich szkół ponadpodstawowych.
7: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Radio SK.
9: Witamy, zapraszamy, jesteśmy mistrzami świata!
10: We wszystkim, we wstawaniu!
9: Dokładnie, bardzo dobrze.
10: A w żużlu jesteśmy wicemistrzami.
9: No i też jest dobrze, pozdrowienia dla wszystkich fanów Bartka Zmarzlika, Roberta Lamerta również oczywiście. Było słychać, no, tych fanów. No dobra, dobra, dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek.
11: No właśnie, mamy poniedziałek, u mnie prawo serii, popsuła się suszarka do ubrań, popsuła się zmywarka, czekam, aż jeszcze popsuje się lodówka.
9: Najważniejsze, Kamcia, że ty nam się nie popsułaś!
10: Czekaj, do dziewiątej jeszcze wszystko się może zdarzyć.

0: 9 po 8, kama ciągle działa,
1: Ja jeszcze tak, no.
2: Działa bardzo dobrze i nie, no będzie wszystko w porządku, spokojnie.
0: Najwyżej się weźmie ten laso taśmy, tam się zatentęguje, trytytką jej nogi zwiążemy, będzie działać dalej.
1: A ręcznikiem będzie się to, co wyleci.
2: Wszystko gra, wszystko działa i bardzo dobrze i tego imperce będziemy się trzymać. Tutaj ESK kończy ten Impala.
1: No dobra, to teraz przejdźmy do poważnych rzeczy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
0: Pani ministra.
1: Słuchajcie, ono odradza używania przysłów, powiedzonek i sentencji z wilkami, bo większość z nich buduje, uwaga, przykry wizerunek tego zwierzęcia.
0: No tak, jak się mówi na przykład, że człowiek człowiekowi wilkiem, to od razu jest wilkowi przykro.
2: Rzeczywiście, to trzeba pozmieniać.
1: Jak trzeba takie pozmieniać, pozytywne stwórzmy.
2: Stwórzmy, dobra, uwaga. To może tak, co dwa wilki, to nie jeden. Może być?
0: Albo lepszy wilk w garści niż wilk na dachu.
1: Bez wilków nie ma kołaczy.
2: To też ładne. Gdzie dwóch się wilków bije,
0: tam owca korzysta.
2: No dobrze, jeśli macie swoje propozycje, to czekamy oczywiście. Zapraszamy, polecamy. Pozytywnie na temat wilków.

0: Widziałem się. No, spotkałem Dawida Kwiatkowskiego.
1: W telewizji widziałem.
0: W sobotę jechałem, też był na stacji paliw. I też mnie zaatakował. Mam tak połóweczkę, no. I nie do pełna.
1: To był ten moment, kiedy i ty, i Dawid mieliście smutne spotkanie.
0: Tak.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: A teraz będzie miłe spotkanie, bardzo przyjemne.
3: Witamy się z Olą, tegoroczną maturzystką.
4: Hejka.
3: Dzień dobry.
4: Hejka.
3: I ja jako matka się pytam, jak to jest możliwe, że ty w klasie maturalnej jest 17 po 8, a ty nie na lekcji?
1: Ha, właśnie. Ha.
4: Na wycieczkę jedziemy.
1: Gdzie?
4: Do czeskiej Saksonii.
1: Czeska Saksonia?
4: No, czeska Saksonia.
1: Niemcy się nie obrazili się?
0: Czeska Saksonia?
3: Ja mam okay. Nadzieję, że ty nie zdajesz z geografii, ale bo mi się wydaje, że to ściema.
0: Gdzie leży czeska Saksonia?
4: No tak.
0: W Niemczech czy w Czechach?
1: Czesi od nas za chwilę dostęp od morza dostaną, Saksonię już mają.
4: Na początku do Czech, a potem do Niemiec.
1: Kurczę, fajnie tam się dzieje.
3: Tak, czeska Szwajcaria, czeska Saksonia, no naprawdę, oby to nie był czeski błąd.
0: Chorwacka Słowacja.
1: Gdzie w tym wszystkim jest nauka, moja droga? Kiedy wy się weźmiecie do roboty? Przecież to już jest 28 września.
0: Po drodze, w trakcie przejazdu, proszę pana, my się uczymy cały czas, czytamy.
1: A przepraszam, a co tatuś twój na to?
4: No tata się stresuje, nie? Bo to do matury trzeba się uczyć, nie?
3: A jak ci to idzie?
4: No czasami ciężko, ale jakoś musi, ale wiecie, no uczeń bez jedynki to jak żołnierz bez karabinu, więc czasami trzeba coś zrobić.
1: No dobra, ale w takim razie, moja droga,
0: piękne.
1: Co jest takiego, co mogłoby w tej sytuacji ci pomóc i zaradzić?
4: No smartwatch dla taty, nie? Żeby mu tętno nie skoczyło za bardzo, jak na dziennik wejdzie.
0: Ale... Cudowna córeczka, mamy to!
1: Słuchaj, w takim razie będziesz mogła wydać tysiaka, bo zgarniasz kartę podarunkową właśnie na tysiaka do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na twojego wymarzonego smartwatcha Huawei.
4: Super, dzięki wielkie.
0: Pięknie, zadowolone nasze słuchacze.
1: Super!
3: Ale mam taki pewien szalony pomysł.
1: Ojejku, boimy
3: się.
1: Może,
3: żeby tacie tętno nie skakało, to ty weź się do nauki, dziewczyno!
2: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.

0: wszystko.
1: Wkręca się, co? Ten kawałek do głowy, szczególnie ten refren. Liwka Nowa.
2: Liwka jest z nami, bardzo dobrze. Za chwilę Marcin Procki będzie po raz kolejny z nami i oj, będą newsy z Niemiec.
1: Marcin będzie jechał furą przez granicę niemiecko-polską, tylko ta fura będzie kradziona.
3: No, Niemiec płakał jak sprzedawał oczywiście.
2: Nie, właśnie nie zdążył to płakać, bo ukradli. To o to chodzi w tym wszystkim.
1: Wielka akcja policji i szczegóły już za chwilę.
4: Jankes, Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
5: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Huawei.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Halo Gdańsk, czas na wielkie piłkarskie emocje. Już 13 października o godzinie 18 reprezentacja Polski kobiet zmierzy się z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2027. Biało-czerwone wracają do swojego domu na Polsat Plus Arenę Gdańsk. To mecz, którego nie możesz przegapić. Kup bilet i razem z nami wspieraj polskie piłkarki. Polska, Belgia, 13 października, godzina 18. Polsat Plus Arena Gdańsk. Do zobaczenia na stadionie. Kibicujmy razem. Bilety na bilety.łączynaspiłka.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest firma Dźwigaj. www.dźwigaj.com.
11: Odblaski. Musimy nosić o poranku, w godzinach wieczornych i w nocy, szczególnie na Kaszubach, bo w tym tygodniu będą pojawiały się bardzo często mgły i zamglenia, a w ciągu dnia bardzo dużo słońca. No i jutro tego słońca będzie nieco mniej. Temperatura stabilna, bo zobaczymy od 20 do 21 stopni w ciągu dnia i tak będzie aż do piątku włącznie. W nocy różnie. Dzisiaj 10 stopni, jutro 14, w środę 11. Teraz mamy większy ruch na nowatorów i budowlanych na Kartuskiej Armii Krajowej Chłopskiej, Spacerowej, Halerach i Kościuszki, więc tu uważamy.
10: Sponsorem programu jest firma Dźwigaj, oferująca specjalistyczne usługi dźwigowe oraz wynajem żurawi samochodowych. www.dźwigaj.com.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Dochodzi 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów. W Niemczech ukradli ponad 50 aut, wartych w sumie ponad 10 milionów złotych. Samochody sprowadzali do Polski i sprzedawali na części. Zatrzymano 10 osób. A brytyjscy śledczy badają, czy w potencjalny atak terrorystyczny Fairford zamieszany był Iran. Przypomnę, policja zatrzymała w tej sprawie 5 mężczyzn. To na południu Anglii, w pobliżu bazy lotniczej RAF, która jest wykorzystywana przez siły USA do nalotów na Iran. A surowa ocena dla rządu z sondażu opublikowanego dziś przez Super Express wynika, że 53% zapytanych źle ocenia pracę Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu. Dobrze jego pracę oceniło 33% ankietowanych.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
13: W Radiu SK.
15: 8.30, w pół do 9. Człowiek człowiekowi...
16: Radiem.
17: Bo już nie można mówić wilkiem. Właśnie. Na prośbę Ministerstwa Środowiska i Klimatu. W związku z tym zastanawiamy się, jakie pozytywne doświadczenia, frazy można powiedzieć a propos wilków.
18: Siały wilki mak, nie wiedziały jak. Alice wiedział, nie powiedział, a to było tak.
15: Coś jeszcze?
16: No pewnie, patrz, następne.
15: Halo?
19: Jak wilki jeden.
16: Jak wilkie, to nie wyje.
15: No to smacznego życzymy, jak wilkie teraz. No.
17: Yeah!

0: Tak się, Janki, śmiałeś z kamy, że się ona popsuje do końca programu. I co się popsuło? Twój ekran w komputerze.
1: Tak. Co się dzieje? Już mam dwa ekrany.
2: Przepraszam, potrzebny. Masz trzy. Jankes działa na trzy ekrany i żaden z ekranów nie działa.
0: Ale jak pójdziesz do sklepu i kupisz sobie nowy komputerek, to wpiszesz się w ten trend, który obecnie obowiązuje.
2: Dlatego, że dorośli bez dzieciaków kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi.
0: O.
2: Czyli dorośli po prostu dla siebie kupują zabawki, zamiast kupować je dla dzieci. 55% wszystkich zakupów zabawek to były właśnie zakupy dla dorosłych.
0: Tak, jesteś samotnym dorosłym, kupujesz zabawkę, masz dzieci, nie kupujesz.
1: No i bardzo dobrze, no, ale kiedyś człowiek po 30 kupował mieszkanie, prawda?
2: No
1: a teraz kupuję zabawki, bo na to go stać. No. Tak to wygląda.
0: Janki, to mam dla ciebie zabaweczkę.
1: O!
3: Czy wiesz, jak robi kaczka, kaczka robi kwak, kwak. Czy wiesz, jak robi indyk, kulgoczek, gulbul.
4: Autopromocja.
5: Wygląda na to, że Eska znowu to zrobi.
6: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
7: Jest super, dzięki Eska. Było cudownie, nie wracajmy.
8: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w Eskowej apce.
9: Słuchaj nas od rana.
8: I leci z Eską w nieznane!
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Volkswagena oraz Skody City Motors. Gdańsk, ulica Uczniowska 36.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
17: Słyszysz tę muzykę? Serdziugas dojrzewa właśnie przy jej akompaniamencie. Dojrzewa nawet do 36 miesięcy przy symfoniach Ogińskiego i Ciurlionisa. Powoli, cierpliwie, aż w środku pojawiają się kryształki wapnia.

0: te, które chrupią i są oznaką najwyższej jakości. 4 stopnie dojrzałości sera oraz krystalicznie czysty skład. Dziugas. Czas skosztować. Czas docenić.
1: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
2: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: I po reklamie.

0: 14 minut i będzie z nami godzina 9.
1: Właśnie chodzi o to, że bad memories mają podobno Polacy w związku z przysłowiami, powiedzonkami i różnymi sentencjami, w których pojawia się wilk. Ministerstwo Środowiska to zauważyło i prosi Polaków, żeby już nie mówili o wilkach w przysłowiach, bo to buduje negatywny wizerunek tego zwierzęcia.
2: To prawda, że zajmujemy się takimi rzeczami.
0: I pamiętajcie, kto pod kim... kto pod wilkami dołki kopie, ten sam nie wpada.
1: Albo tak. Wilk ma krótkie nogi.
2: Nie chwal wilka przed zachodem słońca. No i zastanawiamy się, jakie pozytywne wy moglibyście dać nam przysłowia, sentencje i w ogóle.
3: Ja bym też może nie tyle pozytywnie, co prawdziwie. Jak człowiek wilkowi, tak wilk człowiekowi.
2: Każdy jest wilkiem własnego losu.
0: Kurczyna! Nie, jeszcze coś, uwaga, jeszcze nie, jeszcze, no.
1: Czym wilk za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
2: Co? No. Nagle to po wilku.
0: A poza tym, co ma wilk do wiatraka?

0: to elektryzuje, zwala z nóg. Aha, aha, mówią, to prawda. Mówią o naszej akcji. O,
1: nasza akcja Onoc ściśle tajne zdecydowanie zwala z nóg.
0: Rzeczywiście.
2: A nie wiem, nie pamiętam.
3: W tamtym roku rzeczywiście. No, byliśmy, gdzie byliśmy w tamtym roku?
2: Nie pamiętam.
1: Byliśmy w Hiszpanii, poprzednim razem byliśmy na Cyprze. Nie wiemy, dokąd tak naprawdę będziemy lecieć, ale będziemy.
0: Wiemy, że już wystartowała zbiórka słuchaczy.
3: Zapraszamy oczywiście, zapraszamy, będziemy kompletować kolejnych słuchaczy, którzy polecą w nieznane. My też nie wiemy, oczywiście chodzi o akcję Odlot ściśle tajne.
0: Szczegóły na sk.pl i tam was wyślą do apki, bo tam zgłoszenia.
1: Będzie epicko!
4: Niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK.
1: Nie mogę się już doczekać.
3: Nie pamiętam.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi

0: plus jeden gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: mieście to dzisiaj panowie świętują. Marek, Wacław, Jan i Tymon, to do nich wbijajcie po południu, na przykład na partię kart. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 21 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy. Będzie bardzo dużo słońca, więc okulary przeciwsłoneczne zabieramy do auta. Dzisiaj bez opadów deszczu, zresztą w tym tygodniu deszczu nie będzie. Ale wieczorem, w nocy i nad ranem mogą pojawiać się mgły i zamglenia, na które trzeba uważać. Teraz uważamy na Elbląskiej, Toruńskiej, Sandomierskiej, Słowackiego, Spacerowej, Czyżewskiego, Adamowicza i trakcie Świętego Wojciecha.
1: 9 na zegarach, zaczynamy. Newsy, Marcin Procki. Zapraszam. Łukasz Gibała nie zamierza ubiegać się o poparcie pozostałych kandydatów. W pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa zebrał największe poparcie, przekraczające 36%. Przed drugą turą zapowiada.
2: Też nigdy nie popierałem żadnego kandydata, bo uważam, że to jest takie traktowanie wyborców z góry, tak jakby byli jakimś towarem, który można przekazać komuś. No nie. Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
1: Mówił Gibała, który w drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską. Do ponownego głosowania dojdzie 11 października. Wśród poszkodowanych dziecko, a to po tym jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców koni na Masowszu. Poszkodowane w sumie zostały 4 osoby, a do zdarzenia doszło w Górkach koło Garwolina.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób.
1: Wyjaśnia Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie, która ustala, co mogło spłoszyć zwierzę. Hubert Hurkacz wystąpi w półfinale turnieju ATP w Chengdu. W ćwierćfinałowym pojedynku wygrał z Lloydem Harrisem z RPA. O 13:00 ponownie pojawi się na korcie, a na jego drodze do finału stanie Kanadyjczyk Denis Szapowalow.
4: SK Trójmiasto News.
0: Maciek Marcinowicz. Schronisko Otosa niemal z Ciapkowo w Gdyni otrzyma nowoczesną karetkę dla zwierząt. To w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Samochód będzie profesjonalnie wyposażony, mówi pomysłodawca Mikołaj Haczewski.
5: Sprzęt do odławiania zwierząt, ale też inkubatory dla kociąt, czyszczeniąt, ozonatory czy pompy infuzyjne.
0: A zakup auta w przyszłym roku. W Gdyni pojawiły się nowe znaki ostrzegawcze Uwaga Jeże, które mają zwrócić uwagę kierowców na zwierzęta przechodzące przez jezdnię. Pierwsze stanęły przy ulicy Dedala na Babich Dołach i Gryfa Pomorskiego. Kolejne zostaną ustawione przy Redłowskiej Bosmańskiej.
6: Wiem, bo jesteśmy w tym razem, ale pocieszcie się nawet, że już są 2 minuty po godzinie 9, więc jakoś to już poleci. Bausa, Magnetic, Oscar Timms, Bez Końca, Lady Gaga, to jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Nowość od Zali też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: W roku jakimś 2006, Usher, Ludacris, yeah, w Radiu SK. 17 minut po godzinie 9, Dawid Podsiadło i sezon to za chwilę. A teraz już czas na coś, na co ja przynajmniej czekałam i czym mam nadzieję trochę poprawimy wam poniedziałkowy humor, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Mnóstwo terminów na badania profilaktyczne czeka na pacjentów. Mowa na przykład o mammografii. Wszystko czeka na kontach moje IKP. Kupujemy coraz więcej i choć dla naszych portfeli to może jest niezbyt dobra informacja, to podobno jest dobra wiadomość dla naszej polskiej gospodarki, którą tym samym wspieramy. Regularny sen, mówią badacze, jest równie ważny jak jego długość. Badania wykazały, że ci, którzy kładli się spać i wstawali regularnie, czyli mniej więcej o tych samych porach, mieli lepsze wyniki poznawcze. I nie liczyła się tutaj długość, czyli może być krótko, byleby zawsze o tej samej porze. To jutro o tej samej porze też dobre informacje w Radiu SK.
1: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.

0: Amsterdam Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Samsung Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl, trójmiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Ale to jest dobry kawałek. Paco Amoroso, nowość na antenie Radio SK, 23 minuty do 10. To zaraz kilka faktów o mózgu, które sprawią, że wam się mózg zagotuje. 6 sekund uśmiechu wystarczy, żeby mózg pomyślał, że jesteśmy szczęśliwsi, bo tak naprawdę nasz mózg można bardzo łatwo oszukać. I jeżeli się uśmiechnacie, nawet kiedy macie zły humor, to mózg myśli, że jest lepiej niż jest i zaczyna produkować serotoninę. Mózg sam w sobie nie czuje też bólu, więc gdybyśmy mogli go jakkolwiek dotknąć, to nawet byśmy tego nie poczuli. I trzecia rzecz. Mózg dopowiada przez cały czas obraz, którego nie widzimy i niejako go dorysowuje, a to ze sprawą pewnej plamki ślepej, którą mamy w oku, ale mózg dokłada kolejne klocki do tego obrazka, tak żeby zgadzał się on w całości. Wydaje mi się, że znam takich, którzy mogą jednak nie mieć tej funkcji, bo jak to jest, że przez 5 dni możesz nie zobaczyć tego jednego prania, które czeka na złożenie, mijając je codziennie?
1: Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
1: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
1: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces, PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.

0: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
1: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
3: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów. Filologia angielska, hiszpańska, szwedzka, germańska i włoska. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
4: Od soboty 3 października remontujemy komorę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Hallera i Klinicznej. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i tramwajowego. Inwestorem jest miejska spółka GIFK. Sprawdź szczegóły na gdansk.pl/itd.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
9: I po reklamie.

0: nie rozbawiło to, co właśnie teraz przeczytałam, dlatego że nie wiem, kto pisał te zasady, o których chcę wam teraz powiedzieć, ale absolutnie to jest ktoś, kto chyba nie do końca wie, ile zajmuje czasu zajmowanie się domem i wszystkimi obowiązkami dorosłego człowieka. 6 minut do 10. Mowa o zasadzie 8 plus 8 plus 8. To ma być remedium na ciągłe zmęczenie i brak czasu. O co chodzi? No, podział 24 godzin na 3 ósemki, czyli na równy podział doby na pracę, czas wolny i sen. Więc sen 8 godzin, marzenie. Czas wolny 8 godzin, marzenie. Praca 8 godzin, też dla wielu marzenie, bo wiadomo, że to się zawsze rozciąga. Nie wiem, w jakim świecie musielibyśmy żyć, żeby to się nie udało, ale na pewno nie w Polsce, bo szef, jak to słyszał, to równie mocno się zaśmiał jak my właśnie teraz. Po 10 w Radiu SK mam kolejne hity, ale będzie też nowość, którą chcę wam zagrać, czyli Rosetta od Apatę nagrała nowy numer i usłyszycie go właśnie w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: WSAIB. Co robię? Zabezpieczam swoją przyszłość. WSAIB w Gdyni to nowy wymiar studiowania. Wybierz prawo, zarządzanie czy marketing AI. Studiuj logistykę, finanse lub logopedię albo cyberbezpieczeństwo, naszą obleganą nowość. Zdobądź zawód, w którym to praca szuka Ciebie. Ucz się tak jak lubisz, także online. I łap bonus, tylko w tym miesiącu wpisowy aż 50% taniej. Sprawdź WSAIB.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
10: Halo Gdańsk, czas na wielkie piłkarskie emocje. Już 13 października o godzinie 18 reprezentacja Polski kobiet zmierzy się z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2027. Biało-czerwone wracają do swojego domu na Polsat Plus Arenę Gdańsk. To mecz, którego nie możesz przegapić. Kup bilet i razem z nami wspieraj polskie piłkarki. Polska, Belgia, 13 października, godzina 18. Polsat Plus Arena Gdańsk. Do zobaczenia na stadionie. Kibicujmy razem. Bilety na bilety.łączynaspiłka.pl.
11: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
12: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
11: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
13: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
11: Kto pierwszy, ten mieszka.
13: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
11: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Rynek pracy przyspiesza. Ty też możesz. Agent celny, analityk biznesowy, social media manager z AI, a może cyberbezpieczeństwo, zarządzanie projektami, BHP albo HR. Wybierz studia podyplomowe WSIB w Gdyni i rozwijaj kompetencje, które otworzą przed tobą nowe możliwości. Ucz się od praktyków. Zdobywaj wiedzę, którą wykorzystasz od razu w pracy. Nie czekaj na lepszy moment. Stwórz go. Ostatnie miejsca. Sprawdź ofertę na wsib.pl. Zdobądź kompetencje przyszłości. WSIB w Gdyni.
16: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Dźwigaj. www.dźwigaj.com.
17: To będzie naprawdę bardzo fajny tydzień, bo w tym tygodniu słońca nie zabraknie.
2: opady deszczu na pewno nam nie grożą, a temperatura będzie stabilna, bo dziś, jutro, w środę, w czwartek i w piątek zobaczymy dokładnie 21 stopni w ciągu dnia. W nocy będzie różnie, bo dzisiaj w nocy 10 stopni, jutro 14, potem 11 stopni, a pod koniec tygodnia tylko 9. No i dużym utrudnieniem w tym tygodniu, zarówno wieczorem w nocy, jak i nad ranem, mogą być pojawiające się mgły i zamglenia, więc trzeba na siebie uważać.
7: Sponsorem programu jest firma Dźwigaj, oferująca specjalistyczne usługi dźwigowe oraz wynajem żurawi samochodowych. www.dźwigaj.com.
16: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rządowy samolot w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polaka, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Na pokładzie jest wojskowy zespół ewakuacji medycznej. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin, a po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. Mobilizacja pod Wawelem, frekwencja w przedterminowych wyborach w Krakowie zaskoczyła, komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Wyniosła dokładnie 43,5%.
17: A w wyborach przedterminowych zazwyczaj te frekwencje były niższe, co pokazuje, że Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
16: A druga tura za 2 tygodnie. Przypomnę, o głosy powalczą w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Pełne wyniki pierwszej tury znajdziecie na sk.pl. A ceny paliw przebiły kolejne bariery za diesla. Na wielu stacjach paliw trzeba już zapłacić powyżej 9 zł za litr. Według analityków w tym tygodniu średnia cena za litr oleju napędowego może dobić do nawet 9,29 zł. A to nie jedyne paliwo, które drożeje, mówi Jakub Bogucki z e-petrol.pl.
18: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
16: A z kolei cena benzyny 95 to w wielu miejscach już powyżej 8 zł za litr.
19: SK Trójmiasto. Sport.
2: Maciek Marcinowicz, Puck, gospodarzem Mistrzostw Świata. Do 3 października na Zatoce Puckiej rywalizować będzie 150 młodych windsurferów z niemal wszystkich kontynentów. W zawodach wystartują bowiem reprezentanci m.in. Europy, Meksyku i Nowej Zelandii. Tomasz Grzegorczyk został nowym trenerem występujących w pierwszej lidze piłkarzy Arki Gdynia. 45-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2027. W klubie pracował od czerwca 2023 do stycznia 2025, najpierw jako asystent Wojciecha Łobodzińskiego, a następnie jako pierwszy trener.
0: Minuta po 10:00. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy ruszyli właśnie w trasę, żeby pozałatwiać wszystkie poniedziałkowe sprawy i przebijają się przez miasto. Albo przez korki. Temper City, Self-Aware, Katy Perry to właśnie już w tej godzinie będzie też jedna z naszych nowości. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 4 sekundy i już was ktoś ocenił. 15 minut po godzinie 10. Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK. Nie ja to mówię, tylko badania, bo kilka sekund wystarczy, by wyrobić sobie opinię o nowo poznanej osobie. I uwaga, w ogóle nie trzeba z nią rozmawiać, nie trzeba z nią nawiązywać żadnego kontaktu. Wystarczy jedynie na nią spojrzeć. Dlatego, że nasz mózg ocenia innych po ich twarzy. I cechy twarzy mają znaczenie. Jest coś takiego jak bogata twarz, gdzie podobno osoby wyglądające w dany sposób są przez społeczeństwo uznawane za bogate. Tylko dlatego, że mają charakterystyczne rysy twarzy i to nam się kojarzy z tym, że musi to iść w parze właśnie z bogactwem. Z bogactwem zewnętrznym to na pewno, choć jak się spojrzy na niektórych i na ceny kremów, to naprawdę mamy do czynienia z bogatą twarzą.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
7: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bring the beat back.

0: Zerlok Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WB.pl, naszemiasto.pl, trójmiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Esce.
1: Znacie ją na pewno z takiego hitu jak Apathé, który graliśmy w Radiu SK, który nagrała z Bruno Marsem, a teraz powraca. Ona jest przedstawicielką K-popu, ale stała się globalną gwiazdą, w związku z czym wróciła ze swoim nowym singlem. Ten nowy singiel nazywa się New Trick i poza tym, że polecam go posłuchać w Radiu SK, to warto też sprawdzić teledysk, bo jest dość nietypowy. Rose, New Trick, już teraz w Radiu SK.

0: i Kesha Right Round w Radiu SK. Przeczytałam badania, które kupują u mnie bardzo. Otóż nietypowe wykonywanie różnych czynności, inaczej niż inni ludzie, jest cechą osób inteligentnych. Przypomniało mi się, jak przez lata trzymałam widelec. No nietypowo lewą ręką, ale nie, że nietypowo lewą ręką, tylko w nietypowy sposób. Kiedy trzymałam go w lewej dłoni razem z nożem, trzymanej w prawej, to zwraca uwagę wielu osób. Pozbyłam się tego, ale dziś żałuję, bo najwyraźniej to była właśnie ta cecha osób inteligentnych, która mnie wyróżniała. Co wy robicie inaczej niż wszyscy inni? Głosówki na eskowym Messengerze, bardzo mile widziane. Za chwilę się okaże, że wcale nie jesteście tak wyjątkowi, jak się wydawało, jak 5 osób nagra o tym samym, ale tego też dotyczy ta zabawa. Damian O'David, to za chwilę w Radiu SK. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze.
1: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki, a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Lubisz rozmawiać? Łatwo nawiązujesz kontakt? Potrafisz znaleźć rozwiązanie, kiedy inni widzą problem? W Transcom zamieniamy rozmowy w sukces. Twój i naszych klientów. A wszystko zaczyna się od rozmowy. Dołącz do nas i zostań głosem globalnych marek. Aplikuj na transcom.com.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland. Bring the beat.

0: Semlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Od soboty 3 października remontujemy komorę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Hallera i Klinicznej. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i tramwajowego. Inwestorem jest miejska spółka GIFK. Sprawdź szczegóły na gdansk.pl/itd.
3: I po reklamie.

0: prawdopodobnie w poniedziałek wszystkim płacz czasami gdzieś podchodzi do gardła i do oczu, dlatego że, no chyba, że ktoś ma urlop. Nie rozprawiajmy dłużej o poniedziałku, po nim przyjdzie wtorek i będzie tylko lepiej, a za chwilę godzina 11 i tutaj też porcja hitów, które sprawią, że będziecie mieli dobry nastrój, albo lepszy przynajmniej. Margaret, Prima Ballerina, to wam między innymi zagram po 11 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: Superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
2: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: I po reklamie.
6: Dziś w Trójmieście na termometrach zobaczymy 21 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy. Będzie sporo słońca, więc okulary przeciwsłoneczne obowiązkowo zabieramy ze sobą do auta. No i w kolejnych dniach też temperatura stabilna, w okolicach 20-21 stopni w ciągu dnia. W nocy będzie różnie, bo jutro w nocy na przykład 14 stopni, a pod koniec tego dnia tylko 9. Dużym utrudnieniem w nocy będą pojawiające się mgły i zamglenia, więc trzeba na siebie uważać i odblaski są wskazane, szczególnie poza terenem zabudowanym.
7: 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Akcja służb w Elblągu. Przy przyłączu gazowym budynku przy ulicy Rybackiej odnaleziono 2 5-litrowe butelki z żółtą nieznaną substancją i wystającymi z nich kablami. Wokół budynku wydzielono specjalną strefę.
8: Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
7: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Z budynku ewakuowano też wszystkie osoby. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w Polsce. Ambasador USA i wiceszef MON podpisali w Dęblinie umowę w tej sprawie.
9: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
7: Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Porozumienie jest częścią programu zakupu 96 śmigłowców Apache. A wieczorem okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany, to właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
10: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
7: Mówił selekcjoner Jan Urbana. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
0: SK Trójmiasto. News.
6: Maciek Marcinowicz. W niedzielę na Targu Rakowym w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające 87. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów. W obchodach uczestniczyli kombatanci, harcerze, żołnierze, samorządowcy i mieszkańcy. Na terenie nadleśnictwa Młynary koło Elbląga odkryto 6 arabskich dirhemów oraz 2 ich fragmenty pochodzące z pierwszej połowy IX wieku. Archeolodzy przypuszczają, że monety mogły być związane z handlem prowadzonym przez kupców podróżujących do lub z wikińskiego portu Truso albo z pruskimi strażnikami pobierającymi myto.
11: Szybko chodzić, najlepiej z komputerem i udawać zajętego. To jest, uważam, najlepszy plan na poniedziałek, żeby nikt się nie przyczepił, że jeszcze przedłużyliście weekend i odpoczywacie. WNW, Heaven is a Place on Earth, a także Margaret Prima, Prima Ballerina. To już w tej godzinie w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam 2 minuty po 11:00.

0: Neptun i Kałosz i w Radiu SK 17 po 11. Co robicie inaczej niż wszyscy? Tak padało pytanie. To teraz wasze odpowiedzi. Artur?
1: Hej Radia SK, ja na przykład piszę dziewiątkę od dołu. Taką cyfrę.
0: Dobrze, że doprecyzowałeś. Też zaczęłam próbować. Od dołu dziewiątkę jeszcze nie jest najgorzej. Z innymi cyframi chyba byłby większy problem. Jest też Kuba.
2: Moja umiejętność polega na pisaniu jednocześnie prawą i lewą ręką. Prawą normalnie, a lewa lustrzane odbicie, także pozdrawiam.
0: Myślałam, Kuba, że prawą i lewą jednocześnie tę samą treść, albo na przykład różne treści, to w ogóle byłbyś naprawdę marzeniem absolutnie każdego szefa i myślę, że ofert pracy w różnych branżach miałbyś co niemiara.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl, trójmiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: kawałek zawsze mi się kojarzy z jazdą samochodem albo z lotem samolotem. Coldplay, A Sky Full of Stars w Radiu SK. A propos lotów, to odlot ściśle tajny na Was czeka. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. Z kim? Też wiemy. Z ekipą Radia SK będziecie lecieć. Więc jeżeli macie ochotę na taką podróż w nieznane, czyli weekend inny niż wszystkie, wsiadacie do samolotu, nie wiecie dokąd lecicie, a na miejscu wszystko staje się jasne i cieszycie się naprawdę fajnym weekendem, no to popierajcie aplikację Radia SK, bo tam można się zgłaszać i powoli zaklepywać sobie miejsce właśnie gdzieś tam w samolocie. Łatwo gang i Majko, wszystkie marzenia, to już za chwilę Westy.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKN. Więcej na smzakoniczyn.pl.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwa

0: Mają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekaopp.pl.
2: I po reklamie.

0: O, fantastyczna ona jest. Miley Cyrus, Best Persuade. Fred Głaska na 5 minut do godziny 12, czyli nowy singiel od tej pani z nową płytą wyszedł razem. O, właściwie przed płytą, ale płyta też już jest. Rafał Adamczak też tu przyszedł, wyszedł, ale mam nadzieję, że zaraz wróci, bo on tu jest od tego, żeby od 12 grać wam hity na czasie. W związku z tym, co powiedziałam, to jest znak, że ja powinnam iść do domu, co niniejszym czynię. Poniedziałki takie są? Takie są. Nie będziemy się tym zupełnie przejmować. Jezu, oby szef tego nie słyszał. Do jutra.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama.
3: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces, PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.

0: chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka!
6: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
5: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
7: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
5: Kto pierwszy, ten mieszka.
7: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
5: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, logopedia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Dźwigaj. www.dźwigaj.com.
13: Odblaski na pewno przydadzą się wieczorem, w nocy i nad ranem, bo w tym tygodniu bardzo często w okolicach Trójmiasta będą pojawiały się mgły i zamglenie. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 21 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy. Słońca oczywiście dzisiaj nie zabraknie bez opadów deszczu. No i w kolejnych dniach też będziemy mieli dużo słońca i bez opadów. Delikatny wzrost zachmurzenia jutro, ale padać raczej nie będzie. No i na szczęście też bez silnego wiatru.
12: Sponsorem programu jest firma Dźwigaj, oferująca specjalistyczne usługi dźwigowe oraz wynajem żurawi samochodowych. www.dźwigaj.com.
14: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. W tym tygodniu diesel może kosztować blisko 9,30 za litr. Tak prognozują analitycy portalu epetrol.pl. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
15: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Za benzynę 95 zapłacimy według prognozy do 8 zł i 9 groszy. To nie jedyne paliwo, które drożeje.
16: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio.
15: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
14: Stan 2 najpoważniej rannych wciąż ciężki. To po czwartkowym ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Obaj pacjenci są na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe 2 osoby czują się już lepiej. Jedna opuściła szpital, a druga...
17: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny.
14: Mówi Magdalena Pogroszewska, dyrektor szpitala w Przeworsku. 31-letni Ihor M., obywatel Ukrainy, zaatakował nożem 5 osób. 67-letni ksiądz zmarł. Podejrzany został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Usłyszeli blisko 700 zarzutów. Chodzi o 2 diagnostów, którzy podbijali przeglądy techniczne bez sprawdzania stanu pojazdów. 36 i 67-latek działali w okolicach Radomia na Mazowszu. Dostali zakaz m.in. opuszczenia kraju i wykonywania zawodu. Obu grozi do 8 lat więzienia.
18: SK Trójmiasto News.
13: Maciek Marcinowicz, 30-letni obywatel Ukrainy, zatrzymany przez hiszpańskie służby, trafił do aresztu śledczego w Gdańsku. Prokuratura prowadzi sprawę dotyczącą zbrodni VAT-owskich na kwotę 16 milionów złotych oraz posługiwanie się podrobionymi dokumentami przy nielegalnym zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. Mężczyzna podejrzany jest o popełnienie 77 przestępstw. Samorząd Studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni organizuje bieg charytatywny na rzecz Fundacji Cancer Fighters, wspierającej osoby zmagające się z chorobami nowotworowymi. Bieg 15 października o 18 na Bulwarze Nadmorskim.
0: Lubię tę porę dnia w poniedziałek, bo to już fajland tak na wyciągnięcie ręki, dlatego że popołudnie i już nasza głowa pracuje trochę inaczej, prawda? A ja mam dla was hity na czasie, najlepsze w Radiu SK. Bledka rozpoczyna numerem Komu miałabym powiedzieć, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Poniedziałkowy dzień dobry.

0: Ależ to jest zmysłowy kawałek, a przy okazji, a szczególnie jego końcówka właśnie, jest taka dość hipnotyzująca, ale mam nadzieję, że nikomu się oko nie przymknęło, bo przecież nie może. Mamy poniedziałek 17 po 12, nowy tydzień wystartował, a my walczymy! Walczymy oczywiście w cudzysłowie, bo mam nadzieję, że jest wam całkiem przyjemnie i może nawet, jeżeli wczoraj wieczorem trochę obawialiście się tego dnia, to dzisiaj możecie już o tej porze stwierdzić, że jednak jest okej. Nie wiem, trzeba było się bać, jednak do przodu, jednak do kolejnego weekendu i tak powoli, w sumie na końcu tego oczekiwania będzie kolejny urlop. No i tego się trzymamy. A dzisiaj mamy dzień tajniaka w ogóle w kalendarzu. Święto, jak twórcy tego święta mówią od początku do końca, iście rozrywkowe i nie ma tutaj na myśli żadnej konkurencji, jeżeli chodzi o tajne służby. Więc my w takich tajniaków się zabawmy. Kto się w tajniaka kiedyś nie bawił, nie? Kto się gdzieś nie maskował, nie czaił, nie skradał, nie udawał kogoś innego. Jeżeli macie to na koncie, to dajcie znać, jak wam to wychodzi, kiedy i dlaczego i w jaki sposób zrobiliście z siebie takiego tajniaka, żeby może czegoś się dowiedzieć, albo jakiś cel osiągnąć, no dajcie znać. 664-402-302 to można SMS-em i z głosówkami można, a nawet trzeba na naszym eskowym messengerze.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Autopromocja. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: WSAiB. Co robię? Zabezpieczam swoją przyszłość. WSAiB w Gdyni to nowy wymiar studiowania. Wybierz prawo, zarządzanie czy marketing AI. Studiuj logistykę, finanse lub logopedię albo cyberbezpieczeństwo. Naszą obleganą nowość. Zdobądź zawód, w którym to praca szuka ciebie. Ucz się tak jak lubisz, także online. I łap bonus. Tylko w tym miesiącu wpisowe aż 50% taniej. Sprawdź. WSAiB.pl.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Rynek pracy przyspiesza. Ty też możesz. Agent celny, analityk biznesowy, social media manager z AI, a może cyberbezpieczeństwo, zarządzanie projektami, BHP albo HR. Wybierz studia podyplomowe WSAiB w Gdyni i rozwijaj kompetencje, które otworzą przed tobą nowe możliwości. Ucz się od praktyków. Zdobywaj wiedzę, którą wykorzystasz od razu w pracy. Nie czekaj na lepszy moment. Stwórz go. Ostatnie miejsca. Sprawdź ofertę na wsaib.pl. Zdobądź kompetencje przyszłości. WSAiB w Gdyni.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: będzie ostatnia reklama.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę. 24,39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: SK.

0: Skatruj miasto.
1: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: Mam taką nadzieję, że dzięki takim hitom na czasie zrobiło się teraz fajnie w waszych pracach, domach. Gdzie tam jeszcze jesteście? Na uczelniach, w szkołach? Czy na uczelniach i w szkołach też się słucha Eski? Może jakoś można, nie wiem, może ma się fajnego nauczyciela od WF-u i na przykład pozwala włączyć Radio Eska, żeby się lepiej te wszystkie wygibasy robiło. To by było dopiero... Tego wam życzę. Takich nauczycieli właśnie wychowania fizycznego i w ogóle fajnych nauczycieli wam życzę i wykładowców, jeżeli wy, którzy pobieracie jeszcze nauki, mnie słuchacie. Słuchajcie, ale dzisiaj mamy Dzień Tajniaka. Ja was zapytałem o to, czy wam się kiedyś udało gdzieś coś albo kogoś udawać i trochę ściemniać, żeby osiągnąć jakiś skutek i okazuje się, że tak, że wy wiecie, z czym to się je. Mariusz napisał pod 664-402-302. Raz udawałem, że jestem z obsługi hotelu, żeby dostać się do dziewczyny, która była na imprezie filmowej na zamkniętym piętrze. No i wymyśliłem jakąś historię o dostarczeniu ładowarki. No i najgorsze, że uwierzyli mi, ale ona od razu wiedziała, że coś kombinuje. Ostatecznie numer telefonu dostałem. No i właśnie efekt jest najważniejszy. Grąże się udało. Jeżeli wy też chcecie jakąś swoją tajniacką metodą, tajniackim podstępem, którego kiedyś użyliście, pochwalić, to zapraszam. Można SMS-em 664-402-302, można głosówką na Messengerze. A ja się pochwalę, że za chwileczkę zagram numer Kolońska i Szlugi. I już wiecie, że to Sanach.
1: Autopromocja. Wygląda na to, że Eska znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki Eska. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w Eskowej apce.
5: Słuchaj nas od rana.
4: I leci z Eską w nieznane!
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Volkswagena oraz Skody City Motors. Gdańsk, ulica Uczniowska 36.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: schować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Słyszysz tę muzykę? Serdziugas dojrzewa właśnie przy jej akompaniamencie. Dojrzewa nawet do 36 miesięcy. Przy symfoniach Ogińskiego i Ciurlionisa. Powoli, cierpliwie, aż w środku pojawiają się kryształki wapnia. Te, które chrupią i są oznaką najwyższej jakości. 4 stopnie dojrzałości sera oraz krystalicznie czysty skład. Dziugas. Czas skosztować. Czas docenić.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł.

0: Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Od soboty 3 października remontujemy komorę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Hallera i Klinicznej. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i tramwajowego. Inwestorem jest miejska spółka GIFK. Sprawdź szczegóły na gdansk.pl/itd.
3: I po reklamie.

0: Gdyby chociaż w dniu tajniaka wszystko było takie proste, to na pewno dzisiaj chciałbym być kimś z was. Wszedłbym wtedy na sk.pl i zagłosował na ten numer w Rap 20, bo tutaj jakaś, no to właśnie, co się wyprawia? Tendencja spadkowa. MJ Deli, Deli Supreme ostatnio na 8 i niestety spada. Jak ostatecznie będzie dzisiaj po 23? Cała moc w waszych głosach, możecie to odwrócić, tym bardziej, jeżeli ten numer wam się podoba. Rap 20 i Mati Fuczyło dzisiaj po godzinie 23, a MJ Deli, Deli Supreme teraz brzmiąc na antenie Eski, mam nadzieję, skutecznie was przekonał do tego, że głos się należy.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Canal Plus.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
18: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka.
21: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na Zaspie.
20: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
22: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk-Zaspa.
20: Kto pierwszy, ten mieszka.
22: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
20: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
23: I po reklamie.
24: Ktoś tu chyba pomylił październik z lipcem. W Trójmieście mamy obecnie 17 stopni, a jutro termometry pokażą nawet 20 kresek. Do tego dużo słońca, bez deszczu i zdecydowana przewaga błękitnego nieba. I na jutrze się nie kończy, podobna aura zostanie z nami przez cały ten tydzień. Kolejne dni przyniosą dużo słońca i temperatury w okolicach 20 stopni. Październik rozpieszcza nas jak lato nad morzem.
25: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Miał bagnet w plecaku, planował atak w podstawówce. 13-latek z powiatu wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskim zatrzymany. Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i o poranku weszli do domu nastolatka.
26: W plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono trupa kilku kotów.
25: Wcześniej chłopak miał uśmiercić zwierzęta, relacjonując informuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Trwa przesłuchanie nastolatka w obecności rodzica. Polska zmieni zasady dla pilotów broniących naszego nieba. Wojsko będzie mogło zestrzelić drony i rakiety bez konieczności tzw. identyfikacji wizualnej. Do tej pory piloci musieli zbliżyć się do obiektu wlatującego do kraju. Teraz wystarczy odczyt z radaru.
0: Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju. Musimy wprowadzić tego typu zmiany i na rzecz pilotów, i na rzecz bezpieczeństwa państwa.
25: Zaznacza wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Zmianę procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do Polski ze wschodu. Emocji z pewnością nie zabraknie. Wieczorem biało-czerwoni zmierzą się ze Szwecją. To w Lidze Narodów. Polacy będą chcieli pokazać się od jak najlepszej strony. Po tym jak w marcu ze Szwecją przegrali i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata. A początek meczu o 20:45.
1: SK Trójmiasto News.
2: Dominika Bakura skoczył na plecy, a następnie ugryzł w palec. 54-letni mężczyzna zaatakował swoją sąsiadkę, gdy ta chciała od niego odzyskać swoje pieniądze. Gdańscy policjanci zatrzymali mężczyznę. Trafił on do aresztu na 3 miesiące, a gdańskie tramwaje dostaną energetycznego kopa. Miasto modernizuje sieć zasilania za blisko 42 miliony złotych. Powstaną 2 nowe stacje prostownikowe, a także ponad 70 kilometrów nowych kabli trakcyjnych.
3: Mam nadzieję, że zbieramy bardzo dobre minuty na nasze konto, które spędzamy teraz po prostu ze znajomymi w pracy, mniej lub bardziej pracując. To jest poniedziałek, rozpoczął się kolejny tydzień. Dawid Podsiadło na błysk. Tak rozpoczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 17 po pierwszej to hity na czasie w Radio SK, Temple City, Reverse Psychology. Tak sobie myślę, że udawanie tajniaka i takie delikatne ściemnienie to nam chyba najczęściej najlepiej w robocie wychodzi, jak udajemy przed szefem, jak to bardzo jesteśmy zapracowani. Kto tak ma rękę do góry? No właśnie, ja was pytałem o to, w jakiej sytuacji wam się zdarzyło gdzieś tam naściemniać, ewentualnie udawać kogoś, kim nie jesteście, tylko po to, żeby osiągnąć jakiś cel. I proszę bardzo, jakich grzeszków nam tutaj przyznała się Dominika.
1: Cześć, słuchajcie, mam mega historię bezpośrednio związaną z Eską. Zawsze teraz na każdej imprezie z ekipą ją wspominamy. Byliśmy ekipowo na jakiejś imprezie elektronicznej. Poszłyśmy z koleżanką do budek z jedzonkiem, z piciem, żeby wziąć zapasy dla całej ekipy. No i była taka straszna kolejka. Z 40 minut stałyśmy w kolejce. Kolejka się w ogóle nie ruszała, więc zaczęłyśmy szukać jakiegoś innego dojścia, jak tam się dostać bliżej i szybciej. I zaszłyśmy od tyłu budek. I co zrobiłyśmy? Powiedziałyśmy: ej, słuchajcie, halo, my tutaj jesteśmy z Eski i na szybko potrzebujemy coś dla naszych kolegów z busa do picia, do jedzenia, także ładujcie szybko. A że byłyśmy fajnie ubrane, pomalowane, cekiny, warkoczyki, no to obsługa nam po prostu uwierzyła, zapytała tylko, gdzie mamy plakietki. My, że a, gdzieś tam zostały w busie, ale szybko, bo chłopakom chce się pić, także dostałyśmy wszystko, pełen prowiant, nie muszę mówić, że za darmożkę, także faktury nie wystawiajcie i pozdrawiam Eskę.
0: A jakiś tam był kiepski system weryfikacji, bo my tutaj w Esce przecież na co dzień z warkoczykami w cekinach nie chodzimy. Swoją drogą ciekaw jestem, czego tak bardzo chciało się pić chłopakom z busa, bo gdybyśmy to jeszcze poddali analizom, to od razu by pewnie wyszło, że to ściema, ale brawa za pomysł, jak się udało, to już nie roztrząsajmy, Dominiko, dla ciebie zestaw gadżetów eskowych w prezencie i do zobaczenia na jakiejś kolejnej fajnej eskowej imprezie. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę!
12: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
16: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl, trójmiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Oryginał tego numeru wyszedł m.in. na kasecie, którą można było nabyć w czasach, kiedy, no właśnie, Informer, wykonawcy, który nazywał się Snow, miał swoją premierę za 12 tysięcy złotych. Takie to były rzeczy, takie to były czasy. U nas Daddy Yankee i Snow, czyli odświeżone Informer, czyli Con Calma, krótko mówiąc, w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz skupimy się na takiej nowiutkiej niespodziance, jaką zaskoczyła nas i jaką dała nam Taylor Swift, bo nagle cztery nowe kawałki, nagle reedycja odświeżona, też ostatnia płyta tej artystki wpadła w nasze ręce. No właśnie, jeżeli chodzi o te cztery nowe kawałki, to tutaj zdecydowanie prymy wiedzie ten, który już bardzo polubiliśmy, który jest taką pachnącą nowością, Patient Zero i Taylor Swift już teraz w Radiu SK.

0: Gdybym dołączył do składu Sugar Babes, zdecydowanie byłbym czarną owcą. Jestem w stanie cały ten numer przenucić, wchodząc tylko na About Now. Sugar Babes, About Now. Jeżeli ktoś myślał, że to już historia, ten skład, ten zespół i takie właśnie hity, to był w dużym błędzie, dlatego że dziewczyny wracają i zapowiedziały nowy album, zatytułowany po prostu Sugar Babes. I będzie to pierwsza płyta nagrana przez oryginalny skład od czasów debiutanckiego krążka zatytułowanego One Touch. To był rok 2000. Premierę tego nowego albumu Sugar Babes. Sugar Babes zapowiedziano na rok 2027, dokładnie na 12 lutego. No to co? Czekamy, prawda? Szkoda, że nie wcześniej, bo byłby świetny prezent pod koinkę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Znowu nuda? Wrzuć na wyższy bieg. Poczuj uderzenie adrenaliny i prędkość na największym torze gokartowym w Trójmieście. Zbierz ekipę i sprawdź, kto jest najszybszy. Przyjdź na tor Pit Stop Gdańsk i otrzymaj zniżkę na hasło Go Radio. Czekamy przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Okej, teraz masaż.

0: Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
2: I zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
12: I po reklamie.

0: To jest Liwka i Poza Tobą Nic. Taka nowość na naszej playliście w Radiu SK. Wśród hitów na czasie 4,5 minuty będzie godzina 14, ale najważniejsze, że 28 września w kalendarzu. Jak macie wypłatę na koniec miesiąca, no to albo dziś, albo jutro, a najpóźniej pojutrze. I ciekaw jestem, na jak długo. No wiadomo. Znamy życie, prawda? A punktualnie o 14 u nas w Radiu SK będą najświeższe newsy, więc sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym lokalnym podwórku.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest firma Dźwigaj, www.dźwigaj.com.
19: Zaraz będziemy mieli dla Was newsy z kraju i regionu, zanim jednak sprawdzamy sytuację na trójmiejskich drogach. A tutaj na razie spokojnie, niewielkie utrudnienia mamy na trakcie Świętego Wojciecha do Pruszcza. Korkuje nam się też Sucharskiego i Słowackiego w górę. W Gdyni nogę z gazu ściągacie na Estakadzie, Chważnieńskiej i Chwaszczyńskiej. Niewielkie problemy też na Hutniczej do Rumi. A teraz obiecane newsy. Zróbcie głośniej.
2: Sponsorem programu jest firma Dźwigaj, oferująca specjalistyczne usługi dźwigowe oraz wynajem żurawi samochodowych. www.dźwigaj.com.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
19: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Policjanci namierzyli go po niepokojących wpisach w sieci. To nasze ustalenia po zatrzymaniu 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który miał planować atak w szkole podstawowej. O poranku kujawsko-pomorscy mundurowi weszli do jego domu. W plecaku nastolatka znaleziono bagnet. Na linii nasza reporterka Marta Łazarska. Powiedz, co udało ci się ustalić?
17: Jak udało mi się ustalić, to właśnie wpisy nastolatka miały wzbudzić czujność Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które zaalarmowało policję w Wąbrzeźnie. Nieoficjalnie mówi się, że miały być one o tematyce ekstremistycznej czy faszystowskiej. Tego nie potwierdza póki co policja, która prowadzi czynności z 13-latkiem. Jest przesłuchiwany w towarzystwie rodzica. W ciągu najbliższych godzin ma być doprowadzony do sądu rodzinnego. Jak dowiedziałam się, wcześniej nie było problemów z prawem w przypadku nastolatka.
19: Policjanci w jego domu znaleźli tasak i truchła kotów. Kłęby czarnego dymu nad centrum Białegostoku. 12 zastępów strażaków ściągnięto do pożaru w okolicy ulicy Jagienki i Sienkiewicza. W ogniu stanął dach powstającego budynku. Sytuacja według ostatnich informacji jest już opanowana, ale są duże utrudnienia dla kierowców. Wczoraj pierwsza, za niespełna 2 tygodnie druga tura. Kandydaci na prezydenta Krakowa walkę o głosy zaczęli już o poranku. Monika Piątkowska i Łukasz Gibała rozdawali obwarzanki.
20: Dzień dobry dla pana obwarzanczek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie. To jeden z największych węzłów przesiadkowych, jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek.
21: Obwarzanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30% to jest więcej niż dawało mi jakiekolwiek sondaże.
19: A wczoraj frekwencja wyniosła 43,5%.
22: SK Trójmiasto News.
23: Dominika Bakura. Policjanci przy wsparciu Biura Współpracy Międzynarodowej sprawdzają informacje, czy zatrzymany jest osobą poszukiwaną przez policjantów z Gdańska. A chodzi o mężczyznę, który może mieć związek z zabójstwem 31-letniego Marokańczyka na Malcie. Do zdarzenia doszło w niedzielę. Zatrzymany przez maltańską policję Polak nie przyznaje się do winy. A wieczorem czas na nieco kultury. Mamy dla Was bilety na spektakl Nienasyceni. Jeśli jesteście zainteresowani, piszcie na trójmiasto@sk.pl.
0: Prawie 3 minuty po godzinie 14. Czekają kolejne hity na czasie. I to takie na przykład jak ten od rewelacyjnego duetu Mark Ronson i Miley Cyrus, czyli Nothing Breaks Like a Heart. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

0: Mam nadzieję, że ktoś władz pracy przyniósł dzisiaj chociaż odrobinę jakiegoś, nie wiem, ciasta po weekendzie, co wam ten dzień w robocie osłodziło. Hity na czasie też tak działają, tak? No to ja się bardzo cieszę. Co w low? Chuck and Buddy już za nami. Zaraz będzie Dawid Porsiadło i Pięknie płyniesz. To jest Radio SK 19 po drugiej. Niby sobie taki zwykły poniedziałek mamy, ale to jest ważny dzień dla fanów kosmosu, bo SpaceX dzisiaj właśnie, a właściwie to już za niecałe pół godziny, chce wysłać rakietę Starship w kolejny lot i tym razem plan jest ambitny. Rakieta ma polecieć wokół Ziemi. Start zaplanowano dokładnie, no właśnie, na 14:46 czasu polskiego. 14:46, proszę sobie zapisać. Na pokładzie będzie też 26 nowych satelitów Starlink. Cała podróż potrwa około 10 godzin. Na koniec Starship będzie wodować na Pacyfiku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to będzie taki kolejny kroczek w stronę podróży ludzi na Księżyc. Kiedyś może nawet na Marsa, ale założę się, że wcale tych podróży nam nie trzeba, żeby... Może biorąc pod uwagę, co się u was w pracy dzisiaj dzieje, powiedzieć, no to jest jakiś kosmos, to jest jakiś kosmos. Powiedzieliście tak? No, to kosmos już mamy. Absolutnie na Ziemi i to u nas w pracy właśnie. Ale tak na serio, wracając do tego lotu Starshipa, to o 14:46 przewidziany jest start, a transmisja w internecie na żywo oczywiście z tego będzie, nawet już się rozpoczęła. Radio
1: SK. Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce. Słuchaj nas od rana.
5: I leci z SK-ą w nieznane!
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Volkswagena oraz Skody City Motors. Gdańsk, ulica Uczniowska 36.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
10: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Lubisz rozmawiać? Łatwo nawiązujesz kontakt? Potrafisz znaleźć rozwiązanie, kiedy inni widzą problem? W Transcom zamieniamy rozmowy w sukces. Twój i naszych klientów. A wszystko zaczyna się od rozmowy. Dołącz do nas i zostań głosem globalnych marek. Aplikuj na transcom.com.
12: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces, PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4, 41. Wejdź na spyshop.pl.
2: Mała Czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
5: I po reklamie.

0: Linkin Park in the End. Do startu rakiety Starship pozostało 9 minut i 20 sekund, a odlot ściśle tajny, ta zabawa na naszej antenie już od najbliższego poniedziałku będziemy kompletować ekipę. Wiadomo, z kim polecicie. Z naszą poranną ekipą, Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiadomo kiedy, wiadomo o której, ale nie wiadomo dokąd. A, na tym polega odlot ściśle tajny. Ale słuchajcie, jak im z tym Starshipem zacznie wychodzić, to może kwestia czasu i my was zaczniemy w ramach takiego odlotu ściśle tajnego zabierać, właśnie, sami wiecie gdzie.
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.

0: 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
7: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
8: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
7: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
9: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
7: Kto pierwszy, ten mieszka.
9: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
7: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Ach, moi drodzy, jeżeli możecie się gdzieś rozpędzić, chciałem powiedzieć, może nawet na hulajnodze, ale raczej przykładu z tego gościa, co to teraz filmiki w internecie z nim krążą, że śmigał gdzieś tam 100 km na godzinę na hulajnodze, to nie bierzcie. Nie, to jest słabe, tak nie robimy, tak nie jeździmy, to w ogóle nie. To właśnie jest przykład na to, jak nie należy robić i wy tak nie róbcie, absolutnie. Ale Armin van Buuren i Sasha i Everlasting to sprzyja rzeczywiście temu, że jak już się wyrwiecie z jakichś korków miejskich, to może, no, właśnie. Podglądałem w internecie start rakiety Spaceship, no i poszło wszystko na razie zgodnie z planem. Za około 10 godzin będzie lądowanie, a właściwie wodowanie. Też będzie można to wszystko na żywo w internetach śledzić. No to Spaceship sobie leci, a oni, czyli SK w Radiu SK, Sonita i Korościel, już za chwileczkę i gwarantuję, że to też będzie odlot i to, że to też będzie kosmos.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: cokolwiek chować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz zarządzanie. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: O godzinie 15 spore problemy w tunelu pod Martwą Wisłą. Korkuje nam się też Sucharskiego, a także trakt Świętego Wojciecha do Pruszcza. Nogę z gazu ściągacie też na trójmiejskiej obwodnicy na wysokości Matarni w stronę A1. Do tego korki na Spacerowej w Górę, na Słowackiego, a także na Rzeczpospolitej i Czarnym Dworze. Teraz na niższym biegu przejeżdżamy do Gdyni. Tutaj problemy na Unruga, Dąbka, Estakadzie, Wendy i 10 lutego.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: Już prawie 15, Agata Chruściak. Zapraszam. Dramatyczne doniesienia z Kijowa. Rosjanie zaatakowali centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczony został budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jedna osoba nie żyje, a co najmniej 5 zostało rannych. Z nami na łączach nasza ukraińska korespondentka Marta Radio.
18: Na nagraniach, które już obiegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia. Zaatakowany budynek znajduje się w centralnej, historycznej części ukraińskiej stolicy.
17: Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami, relacjonuje Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
19: Trwa zabezpieczenie tego materiału. Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która będzie zabezpieczała ten materiał.
17: Przejazd A4 odbywa się bez przeszkód. Zablokowany jest zjazd z drogi krajowej nr 88 na autostradę. Wędkarze mają swój czas. We wrześniu ryby intensywnie żerują. Aktywne stają się teraz szczupaki czy okonie.
20: Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
21: Głównie szczupaki, trochę też na okonie.
17: No, zdradzili nam doświadczeni wędkarze, że jesień to też świetny czas na leszcza czy sandacza.
22: SK Trójmiasto News.
23: Dominika Bakura. Już jutro nad ranem zmieni się organizacja ruchu na ulicy Chwarzniejskiej w Gdyni. To w związku z budową obwodnicy Witomina. Ruch zostanie przeniesiony na jezdnię południową. W Gdyni pojawiły się specjalne znaki Uwaga Jeże. Stanęły w 4 miejscach, w których szczególnie często można spotkać te zwierzęta. Czy kierowców skłoni to do tego, by zdjąć nogę z gazu?
24: Myślę, że nie. Za szybko kierowcy jeżdżą.
23: A każdego roku tysiące jeży giną na polskich drogach.
0: Santa
1: i Korościel.
0: Czyli SK w Radiu SK.
2: Dwie minuty po 15, Santa i Korościel, czyli warto czasem przypomnieć nasze imię może też. Nazywamy się Marcin i Michał.
12: Marcin i Michał Sońta oraz Korościel.
2: Chociaż Marcin to już mówi do mnie mama tylko tak naprawdę.
12: A żona jak do ciebie mówi? Ej gruby, co u ciebie? Witamy
2: nie,
12: serdecznie.
2: Do mnie mówi, czy do ciebie Ogierze? Do ciebie mówi.
12: Do ciebie, do mnie mówi Ogierze, a do ciebie tak jak już ten. No nic. Gramy, proszę państwa, piosenki, a czasami mówimy różne rzeczy. Na tym polega audycja SK w Radiu SK. Teraz akurat piosenki.

0: 11 minut po 15, słuchacie Radia SK, to są hity na czasie, a konkretnie ten nazywa się Sharks, formacja Imagine Dragons. Wiesz, dlaczego język angielski jest lepszy od polskiego?
1: Nie wiem.
0: W którym wypadku? Na przykład w wypadku tej piosenki, ona jest dowodem na to. Aha. Bo jak zapowiadam Imagine Dragons, Sharks, to brzmi dobrze. Jakbym po polsku zapowiedział, wyobraź sobie smoki, rekiny.
1: Aha.
0: Bez sensu.
1: Trochę bez sensu. Proszę Państwa, trochę prywaty. Dzisiaj pokazałem Cinkowi pachwinę, ponieważ pojawiła się tam czarna plamka i uznaliśmy zgodnie, no kleszcz.
0: Kleszcz,
1: natomiast
0: tak.
1: Jesteśmy niezgodni co do języka polskiego w zakresie kleszczów albo kleszczy.
0: Mhm.
1: Nie wiemy, czy mówi się kleszczów, czy kleszczy.
0: Już to sprawdzam, mój drogi.
1: Tak, tak, tak.
0: I okazuje się, że obie formy są poprawne, tak jak na przykład psów, piesów.

0: Doktor Dre w Radiu SK. Mam głupią zagadkę, ale nie mogę się powstrzymać. No nie mogę się powstrzymać.
1: No.
0: Wiesz, jak nazywa się lekarz, który krzyczy na pacjentów?
1: Doktor Dre.
0: Doktor Dre ryja.
1: No tak, no dobra.
0: Śmieszne, nie?
1: Tak, tak. Ja akurat bardzo lubię doktora Dre. Można powiedzieć nawet, że to jest lekarz mojego pierwszego kontaktu.
0: Lekarzem twojego pierwszego kontaktu jest doktor Edgar.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: WSAiB. Co robię? Zabezpieczam swoją przyszłość. WSAiB w Gdyni to nowy wymiar studiowania. Wybierz prawo, zarządzanie czy marketing AI. Studiuj logistykę, finanse lub logopedię albo cyberbezpieczeństwo, naszą obleganą nowość. Zdobądź zawód, w którym to praca szuka Ciebie. Ucz się tak jak lubisz, także online. I łap bonus, tylko w tym miesiącu wpisowe aż 50% taniej. Sprawdź wsaib.pl.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Rynek pracy przyspiesza. Ty też możesz. Agent celny, analityk biznesowy, social media manager z AI, a może cyberbezpieczeństwo, zarządzanie projektami, BHP albo HR. Wybierz studia podyplomowe WSAiB w Gdyni i rozwijaj kompetencje, które otworzą przed Tobą nowe możliwości. Ucz się od praktyków. Zdobywaj wiedzę, którą wykorzystasz od razu w pracy. Nie czekaj na lepszy moment. Stwórz go. Ostatnie miejsca. Sprawdź ofertę na wsaib.pl. Zdobądź kompetencje przyszłości. WSAiB w Gdyni.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
15: I po reklamie.

0: Summer. My body isn't ready. Czy chciałeś zapowiedzieć piosenkę? Ja ci
1: nie, chciałem przypomnieć, że moje body też isn't ready, okay. Że też, w sensie.
0: Okej. Okay. Wszystkie hity zaczynają się w SC. No i mamy taką piosenkę, nową piosenkę Sexy Magic, którą wykonują duet argentyński trapowy Catriel i Paco Ambrosa, a także Pink Patres i Fred Again.
1: No to właśnie mnie denerwuje najbardziej, że wiesz co, kiedyś po prostu jeden artysta potrafił stworzyć piosenkę, mówiło się Maryla Rodowicz, niech żyje bal, a teraz ty zapowiadasz piosenkę, mówisz Catriel, Amoroso, Pink Panthers, Fred Again, Różowa
0: nie mówię,
1: Pantera.
0: Tylko czytam, po pierwsze nie zapamiętałbym tego, a po drugie wiesz czego to wynika? Bo...
1: ja wiem, chyba kiedyś byli ludzie zdolniejsi, jedna baba siadła, napisała piosenkę, zaśpiewała elegancko.
0: Czterech niezdolnych osób trzeba.
1: Czterech trzeba, żeby stworzyć jedną piosenkę. Kycinek. A nie, albo mają za duże budżety i wiesz, i cztery osoby dadzą
0: radę. Oni wszyscy
1: się.
0: Chcieli tę piosenkę stworzyć, bo ona jest z gry GTA 6, która okaże się w listopadzie
1: jeszcze
0: i
1: jest
0: będzie
1: z gry.
0: Wielkim hitem.
1: Jeszcze jest z gry.
0: Nie dogodzisz.
1: No, nie, ale wiesz co może dogodzić, że ona mi się spodoba ta piosenka, bo jest takie ryzyko.
0: Miejmy nadzieję.
1: No to
0: wszyscy o to się teraz modlimy.

0: Kesza i TikTok w Radiu SK. Czy ty, Michał, lubisz, jak media straszą cenami masła, na przykład, że masło podróżuje?
1: Bardzo lubię.
0: Zamierzam to robić teraz.
1: To jest w ogóle moje hobby, słuchanie, jak media straszą.
0: No więc cena kostki masła wzrosła o 13% we wrześniu w stosunku do sierpnia, czyli w ciągu miesiąca.
1: Rozumiesz? A dlaczego tak drogo jest teraz, Marcin?
0: Nie mam pojęcia. Jest to... skończyły się promocje w sieciach handlowych. Na pewno w hurcie masło drożeje. To jeszcze nie koniec. Masło będzie dalej drożało, także ja dalej straszę. Podobno w ciągu kilku miesięcy cena kostki masła może wynieść nawet 9,50 zł.
1: Ja ci powiem, że na przestrzeni 10 lat za kostkę masła będzie można kupić Volkswagena Passata tak. 1.9 TDI.
0: Ale poważnie, ja myślę, że już powinniśmy przestać mówić kostka, a zacząć mówić sztabka.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400.

0: złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Dużo dobrego!
2: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego!
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Brykomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz, ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni.

0: Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka.
1: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na Zaspie.
0: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
2: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk-Zaspa.
0: Kto pierwszy, ten mieszka.
2: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
0: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
3: I po reklamie.

0: bez końca. Oscar Sims lubi tak bez końca. A co my lubimy, Cinek?
1: Co my lubimy? SK Newsy, już za chwilę w Radiu SK.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces, PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 złotych. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Lubisz rozmawiać? Łatwo nawiązujesz kontakt? Potrafisz znaleźć rozwiązanie, kiedy inni widzą problem? W Transcom zamieniamy rozmowy w sukces. Twój i naszych klientów. A wszystko zaczyna się od rozmowy. Dołącz do nas i zostań głosem globalnych marek. Aplikuj na transcom.com.
13: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4-41. Wejdź na spyshop.pl.
14: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów. Filologia angielska, hiszpańska, szwedzka, germańska i włoska. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
15: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Halo Gdańsk. Czas na wielkie piłkarskie emocje. Już 13 października o godzinie 18 reprezentacja Polski kobiet zmierzy się z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2027. Biało-czerwone wracają do swojego domu na Polsat Plus Arenę Gdańsk. To mecz, którego nie możesz przegapić. Kup bilet i razem z nami wspieraj polskie piłkarki. Polska-Belgia. 13 października, godzina 18. Polsat Plus Arena Gdańsk. Do zobaczenia na stadionie. Kibicujmy razem. Bilety na bilety.łączynaspiłka.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
22: Sponsorem programu jest firma Dźwigaj, www.dźwigaj.com.
23: Godzinę 16 zaczynamy od opóźnień na liniach tramwajowych 7 i 10. To z powodu awarii tramwaju na ulicy Marynarki Polskiej. A teraz informacja stricte już dla kierowców. Nogę z gazu ściągacie na trakcie Świętego Wojciecha do Pruszcza. Korkuje nam się też spacerowa w górę Słowackiego i Kościuszki. Niższy bieg należy też wrzucić na Halera, Elbląskiej i Toruńskiej. Przytyka się też Sucharskiego. Szerokiej drogi.
22: Sponsorem programu jest firma Dźwigaj, oferująca specjalistyczne usługi dźwigowe oraz wynajem żurawi samochodowych. www.dźwigaj.com.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
23: 16, Agata Chruściak, zapraszam. Instruktorka pływania była kilka metrów od chłopca, ratownicy na Wieżyczkach. To informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w akwaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli wydarzenia z lipca. Podczas współkolonii 7-letni chłopiec tonął w basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. Dziś śledczy sprawdzali m.in. co mogli widzieć ratownicy, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
0: Instruktorka przebywała kilka metrów od topiącego się dziecka. To mogę ujawnić, tak samo jak mogę ujawnić właśnie to, że ratownicy przebywali na Wieżyczkach.
23: Na śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na kolejną firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. Resort cyfryzacji zapowiedział nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych. Warszawa nie pójdzie w ślady Krakowa. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Zabrakło 20 tysięcy podpisów.
3: Zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
23: Mówi inicjator akcji Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej i deklaruje, że będzie patrzył władzom Warszawy na ręce, a głos zabrał już prezydent Rafał Trzaskowski. Jak zapewnił, wszystkie krytyczne głosy będzie starał się uwzględnić.
6: SK Trójmiasto. Sport.
20: Dominika Bakura. Tomasz Grzegorczyk ponownie trenerem Arki. W 2024 roku jako pełniący obowiązki pierwszego szkoleniowca poprowadził żółto-niebieskich w 14 meczach, z których 11 wygrał.
24: Niesamowicie dobrze się czuję w Gdyni i znam ten klub.
20: A już w ten piątek Energa Trefl Sopot rozegra pierwszy domowy mecz nowego sezonu. W hali stulecia sopocianie zmierzą się z Dzikami Warszawa, a my mamy dla Was bilety na to spotkanie. Chcecie pokibicować? To piszcie teraz na trójmiasto@sk.pl.
25: Sońca i Koroście.
26: Czyli SK w Radiu SK.
27: Dwie minuty po godzinie 16. A skoro tak, to będziemy grali w Państwa Miasta. Jakie dzisiaj będą kategorie, to się dowiecie, ale na jaką literkę odpowiedzi ci na
28: dzisiaj?
27: A co
28: jest po E?
27: Po E jest F.
28: No to F.
27: F. F w sensie.
28: Tak, F.
27: Okej, F. No dobra, F wszyscy możecie się zgłosić do zabawy. Zgłaszajcie się na eskowym messengerze, zostawiajcie swój numer, żebyśmy wiedzieli, gdzie zatelefonować. Za chwilę gramy.

0: Loser i Tame Impala, tralalala. Nieźle zrymowałem, co niecinek?
1: Tragicznie.
0: Wspaniale, gramy w Państwa Miasta, kochani.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami i pani, i pan. Pani to jest pani Olga. Cześć, Olga.
3: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie, masz bardzo ładny głos. Pracujesz może w radiu?
3: Nie.
0: Nie, ale występujesz teraz w radiu. Twoim rywalem jest Paweł. Cześć, Paweł.
4: Siemaneczko.
0: Paweł z kolei głos ma przebrzydły. Wiesz, żartuję.
1: Nie było miłe.
0: Nie wiem, ale tak chciałem rozluźnić go trochę.
1: Przepraszam za kolegę.
0: Paweł, wszystko dobrze?
4: Wszystko gra.
0: No to dobra. Cinek, dawaj zasady.
1: Słuchaj, że jest wściekły już.
0: Tak, trochę.
1: Nie nerwuj się, człowieku. Dzisiaj literka F jak co? Jak fistaszki?
0: Dokładnie, fistaszki.
1: Do wygrania jest albo butelka, albo torba. Zwycięzca wybiera sobie nagrodę. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Zła lub dobra odpowiedź. Zła odpowiedź to jest pół dla przeciwnika, albo brak to też.
0: Zła lub dobra
1: odpowiedź. Cicho już, dobra. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. W tym konkursie zasady nie są najważniejsze, o czym się zaraz przekonacie. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Olga, a potem Paweł. Grajmy. Olga, literka F, twoja kategoria, można to zjeść.
3: Frytki.
1: Dobrze, oczywiście, nawet frytki. Trzeba. Przechodzimy do Pawła. Pawle, twoja kategoria, nie wolno tego zjadać.
4: Foka.
0: Focha, nie, dobra, zwłaszcza nieugotowana.
1: Znaczy, da się, ale nie powinno się, może tak.
0: No to 1-1.
1: Wracamy do Olgi. Olga, coś męskiego na F. Wiem, o czym myślisz, ale nie.
0: Nie. Można było to ładniej rozegrać. Na przykład frędzel.
1: To, tak, na przykład. No, ale fistaszek.
0: Na przykład.
1: Albo flaki wołowe. To
0: dobra, już cicho.
1: No nic.
0: Przechodzimy do Pawła i jak Paweł odpowie, to wygrywa, bo teraz prowadzi 2-1.
1: Pawle, coś kobiecego.
4: Futro.
0: Futro jest jak najbardiej kobiece. Paweł, gratulacje, wygrywa. Uhu.
1: Dzisiaj wygrywa osoba płci męskiej. Jak mnie mam, Pawle, możesz wybrać sobie nagrodę. Czy wybierasz torbę Radia SK, czy butelkę Radia SK?
4: Torbę.
1: Torba dla ciebie. Butelka w takim razie dla Olgi. Dziękujemy wam bardzo.
3: Dzięki.
0: Trzymajcie się, pa.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Motif, tak nazywa się ta piosenka, to Neptunika w Radiu SK, 21 minut po godzinie 16. Znalazłem w internecie ciekawy artykuł, który dał mi do myślenia.
1: Jak się nazywa artykuł?
0: Cztery zachowania, które niszczą relacje. Jeżeli twój partner robi którąś z tych czterech rzeczy, to może być początek końca związku.
1: A ja nawet nie mam partnera, ja mam partnerkę.
0: Tego nie wiemy. To nas nie interesuje, Michał.
1: Dobra,
0: sprawdźmy, okay. Czy twój partner robi którąś z tych czterech rzeczy.
1: Dobra.
0: Nieustanna krytyka. Czy twój partner się nieustannie krytykuje?
1: Tak. Jesteś moim partnerem. Tak, tak.
0: Czy żywi do ciebie pogardę?
1: Żywisz do mnie pogardę?
0: Tak, trochę.
1: Tak, to tak.
0: Postawa obronna. Czy ja robię czasem postawę obronną?
1: A czekaj, sprawdźmy.
0: Nie, nie robię.
1: Aha, dobra. No to
0: czyli
1: tak.
0: Czyli robię. I wycofuję się z rozmowy w trakcie jej trwania.
1: Powiedz coś, Marcin.
0: Sorry, nie mam czasu.
1: Okej. Okay. No nic, jestem zrobiony, proszę państwa.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w stepach i na euro.com.pl.
7: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! Podwajamy wasze naklejki! Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: Stresujesz się decyzją o studiach?
15: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
14: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
15: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
16: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
20: I po reklamie.

0: Nim zajdzie słońce, to Smolasty i Doda w Radiu SK. Mam ciekawe wieści ze Stanów Zjednoczonych. Okazało się, z badań, tak wyniknęło, amerykańskich, że w Stanach Zjednoczonych dorośli, którzy nie mają dzieci, kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi.
1: Ale to jest jak najbardziej logiczne. Cinek, rodziny z dziećmi mają tyle wydatków na pieluchy, na jedzenie i tak dalej, że oni nie mają już pieniędzy na zabawki, a ci, którzy nie mają dzieci, mają pieniądze na zabawki, więc nie ma się czemu dziwić. Zabawki kupują ludzie, którzy mają pieniądze, a więc ludzie bez dzieci.
0: A ja na przykład mam dwie córki, a lubię zabawki dla chłopców, w związku z tym kupuję dwa razy więcej zabawek, bo kupuję dla córek i też dla siebie.
1: I też dla siebie, tak, tak, tak. Ja mam z kolei trzy córki i wiesz co, i żonę, i ja już właściwie mam wszystkiego dosyć i ja nie mam pieniędzy i czy nie mógłbyś mi pożyczyć zabawki?
0: A dla żony kupujesz zabawki?
1: Kupuję.

0: Infinity, to jest Guru Josh Project w Radiu SK. Proszę Państwa, Cinek przegląda kalendarz i co wynika z tego kalendarza, Cinku?
1: Do dzisiaj są aż trzy nietypowe święta. Aha, ja Ci powiem jakie, a Ty mi powiedz, które byś chciał świętować najbardziej. Dobrze. Jest Światowy Dzień Jabłka, jest Międzynarodowy Dzień Tajniaka i jest Światowy Dzień Wścieklizny.
0: To chyba jabłka albo wścieklizny.
1: Ja bym nie świętował wścieklizny i nie żartował. Wiesz, żarty z wścieklizny śmieszne do czasu. Ale się powiem.
2: Promocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce. Słuchaj nas od rana. I leci z SK w nieznane!
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Volkswagena oraz Skody City Motors. Gdańsk, ulica Uczniowska 36.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinno?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?

0: Jasne, w każdej chwili.
1: To i ja się zapiszę.
0: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od soboty 3 października remontujemy komorę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Hallera i Klinicznej. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i tramwajowego. Inwestorem jest miejska spółka GIFK. Sprawdź szczegóły na gdansk.pl/itd.
12: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki z Radio SK za 5 minut, godzina 17 i SK Newsy.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczym. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Złap okazję u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie dowolnego mieszkania zyskasz miejsce w hali garażowej lub komórkę lokatorską za pół ceny. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Poniedziałkowe popołudnie bardzo daje w kość kierowcom. Szczególnie zwalniacie na stogach, problemy też na Sucharskiego, Klinicznej, trakcie Świętego Wojciecha do Pruszcza. Nogę z gazu ściągacie również na Spacerowej w górę, na Słowackiego i na Trójmiejskiej obwodnicy na wysokości Osowej w stronę A1. W Gdyni niższy bieg należy wrzucić na Wielkopolskiej, korkuje nam się też Chwaszczyńska, Chważnieńska, Hutnicza do Rumi i Estakada.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Kierowcy płaczą i płacą za diesla. Na wielu stacjach paliw trzeba już zapłacić powyżej 9 zł za litr, a w tym tygodniu to może już być nawet 9,30. Drożeje też autogaz, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
23: To paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
22: A cena 95 w wielu miejscach osiągnęła już 8,19 za litr. Plaże w rejonie Pomorza Środkowego zamknięte do odwołania, to między Rowami w województwie pomorskim a Rusinowem w zachodniopomorskim. Morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru. Podobny problem jest teraz w Ustce czy Jarosławcu.
0: Po ich ustaleniu zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu usunięcie tej substancji z plaży. Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
22: Mówi Dagmara Szerlot, inspektor ochrony wybrzeża z Urzędu Morskiego w Słupsku. Mazut to ciężki olej opałowy. Kontakt ze skórą może powodować podrażnienia i oparzenia chemiczne. Statek kosmiczny Starship po raz pierwszy dotarł na orbitę. Udało się to za 14 razem. Misja statku zakończyła się sukcesem mimo awarii jednego z silników.
1: SK Trójmiasto.
17: Dominika Bakura. Jazda na podwójnym gazie. 50-letni kierowca, mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu, stracił panowanie nad samochodem na obwodnicy Trójmiasta i wjechał w skarpę. Okazało się, że nie ma uprawnień do kierowania pojazdem. Mężczyźnie grozi do 3 lat odsiadki. Sporo zmian w ruchu w Gdańsku. Od początku października kierowcy muszą liczyć się z zawężeniami przy Alei Halera i ulicy Klinicznej. Natomiast 2 października przy Alei Grunwaldzkiej i Zwycięstwa przejazd drogowo-torowy zostanie zamknięty dla samochodów.
1: Sojta i Koroście.
19: Sojta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
24: Witajcie kochani, to jesień, ale przepiękna, słoneczna, kasztany można zbierać i robić ludziki. Moja najmłodsza córeczka mówi, patrz tatusiu, zrobiłam ludzika, to Roman Giertych z kasztanów zrobiony.
25: A ja jak wygląda Roman Giertych z kasztanów?
24: Ja mówię, córeczko, nie musiałaś mi mówić, przecież widzę od razu, że to Roman Giertych z kasztanów zrobiony. Co wy robicie z kasztanów? Cinek, co byś zrobił z kasztanów najchętniej?
25: No teraz to Romana Giertycha chyba wszyscy zrobią.
24: Nagrywajcie głosówki na jaskowym Messengerze, co można super zrobić z kasztanów. Czekamy, kochani, może nawet nagrody będą.

0: Dare Teo, Pitbull w Radiu SK. To jest audycja SK. Sońta i Korościel. Moja córeczka najmłodsza zrobiła w związku z tym, że jesień nastała, Romana Giertycha z Kasztanów. Pogratulowałem. Dzieci mają różne hobby i słuchacze Radia SK na naszym Messengerze też piszą, co można zrobić z Kasztanów. Tak. Cinek przejrzał te zgłoszenia.
1: I też piszą, że chcą zrobić Romana Giertycha. Pojawił się też Ryszard Kalisz, jeżeli jesteśmy już przy mecenasach.
0: To wystarczy jeden potężny kasztan. I już jest.
1: Sam jesteś jeden potężny kasztan. Ale słuchacze mają też fajne pomysły. Na przykład Kasia napisała, że ona zrobiła sobie naszyjnik, taki korale.
0: Z kasztanów? Tak. Ciężki
1: Maciek zrobił sobie i swojemu synowi warcaby z kasztanów i deski do krojenia. Aha. A na przykład Julek napisał, że zrobił nalewkę z kasztanów, ale jest niedobra.

0: Take me back.
1: Take me back.
2: Ja wiem to powiedzieć.
1: No dobrze, to przepraszam.
0: Take me back.
1: Słuchajcie, pora jest obiadowa, w związku z tym Cinek będzie mówił o jedzeniu. Słuchamy, Cinku.
3: Nie będę mówił o jedzeniu, będę mówił o sałatkach. Sałatki to nie jest prawdziwe jedzenie.
1: No tak.
3: Ale turyści wybrali 100 najgorzej ocenianych na świecie sałatek. Mhm. Jest teraz 7 z Polski.
1: 7 z Polski, a najwyżej która jest z Polski?
3: Szałot.
1: Ale na którym miejscu jest?
3: Na 13. Szałot to jest śląska wersja sałatki jarzynowej, ale jest też sałatka z kukurydzy, taka z majonezem, szynką i serem. Aha. Jest sałatka z boczkiem, z warzywami, sosem majonezowym. Pusta generalnie. Sałatka z buraków jest. Aha. Buraki na zimno z cebulą, czasem z dodatkiem jabłka. To nie jadą takiej. Wiosenna. Aha. Mieszanka sezonowych warzyw, najczęściej z rzodkiewką, ogórkiem, szczypiorkiem, śmietaną lub jogurtem.
1: Ćwikła. No i co im nie pasuje w tej sałatce wiosennej? Przede jest super.
3: No i ćwikła też im się nie podoba. Ćwikła z chrzanem, czyli to są buraki z chrzanem, tak? Aha. I jeszcze sałatka warzywna.
1: Kiedyś miałem dziewczynę, która miała pseudonim Ćwikła.
3: Tak?
1: Tak.
3: Dlaczego?
1: To była
3: czerwona?
1: Po tym, jak zobaczyła mnie bez ubrań.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
7: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
10: I po reklamie.

0: Moleskine i Tomorello, Gossip w Radiu SK. Za 29 minut, godzina 18. Telewizja Polska chwali się wynikami oglądalności meczu piątkowego z Bośnią i Hercegowiną piłkarzy. Na wszystkich kanałach Telewizji Polskiej i platformach jednocześnie oglądało ten mecz 3 800 000 Polaków.
1: No.
0: Czy patrzyło na to?
1: Ciekawe, ilu zasnęło w tym czasie z tych 3 milionów. Nie, no to jest porządny wynik. Jak ta reprezentacja nie gra, to ona zawsze przyciąga telewidzów przed teleodbiorniki, ale wiesz co, ja się bardzo cieszę, że wyższą oglądalność miał mecz naszych siatkarzy. Co prawda to był finał Mistrzostw Europy, czyli ranga wyższa, ale finał Mistrzostw Europy siatkarzy Polska-Francja obejrzało ponad 4 miliony telewidzów.
0: I tam było na co popatrzeć.
1: Zdecydowanie.
0: A rzeczywiście, w piątkowy mecz no łatwo było zasnąć i tak naprawdę można było być tylko obudzonym przez bramkę. A nie, czekaj, nie było żadnych.

0: Bardzo mi się podoba ten fragment, kiedy ono robi tak.
1: No, on trochę inaczej robi jednak.
0: No, czekaj, posłuchajmy. Nie, właśnie tak.
1: Tak więc.
0: Ty masz małe dziecko, to może gdybyś to puszczał do usypiania, nie działałoby takie? Zamiast tego, co robisz, tego śpiewania jej We Are The Champions, grupy Queen?
1: Gram to na perkusji głównie.

0: Aplikuj na transcom.com.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinno?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4, 41. Wejdź na spyshop.pl.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bring the beat back.

0: Serlok Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WB.pl, naszemiasto.pl, trójmiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Cichosza i Sanach w Radio SK. Za chwilę będą SK Newsy, co nie?
1: Tak, my już lecimy, wracamy jutro, ale zostawiamy was w dobrych rękach Michała Hanczaka. Polecamy.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
10: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
11: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, logopedia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
12: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
13: Halo Gdańsk. Czas na wielkie piłkarskie emocje. Już 13 października o godzinie 18 reprezentacja Polski kobiet zmierzy się z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2027. Biało-czerwone wracają do swojego domu na Polsat Plus Arenę Gdańsk. To mecz, którego nie możesz przegapić. Kup bilet i razem z nami wspieraj polskie piłkarki. Polska, Belgia. 13 października, godzina 18. Polsat Plus Arena Gdańsk. Do zobaczenia na stadionie. Kibicujmy razem. Bilety na bilety.łączynaspiłka.pl.
14: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces, PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Sponsorem programu jest firma Dźwigaj. www.dźwigaj.com.
22: Nadal spore problemy na trójmiejskich ulicach. Nogę z gazu ściągacie w Gdańsku, szczególnie w centrum. Do tego korkuje nam się trakt Świętego Wojciecha do Pruszcza, Sucharskiego, Kliniczna, a także Halera. Wolniej jedziecie także Spacerową w Górę i Słowackiego. W Gdyni niższy bieg należy wrzucić na Dąbka, Unruga i Estakadzie. Jutro czeka na nas sporo słońca i 20 stopni pokażą trójmiejskie termometry. I takie newsy to my lubimy.
21: Sponsorem programu jest firma Dźwigaj, oferująca specjalistyczne usługi dźwigowe oraz wynajem żurawi samochodowych. www.dźwigaj.com.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Syreny alarmowe i alerty RCB w Lubelskiem. Rosyjski dron uderzył blisko naszej granicy. To podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Dorohusku. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, ale poderwano dyżurną parę myśliwców. Alarm został już odwołany. Rozpędzona hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Sprawę już bada policja. Młody mężczyzna najpierw gnał aleją Prymasa Tysiąclecia, a następnie miał wjechać na S8. Młody mężczyzna może zostać ukarany mandatami, nawet do kilku tysięcy złotych.
6: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
19: SK Sport News.
0: Drugi mecz i okazja do rewanżu. Rywalem dzisiejszego spotkania naszej reprezentacji w piłkę nożną jest Szwecja. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną biało-czerwoni chcą pokazać się z lepszej strony. Pierwszy gwizdek o 20:45. Hubert Hurkacz pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa 6-7, 6-3, 6-3 i zagrał tytuł w imprezie ATP 250 w chińskim Chengdu. W finale Polaka czeka pojedynek z Hiszpanem Alejandro Fokiną.
6: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
19: SK Trójmiasto News.
23: Dominika Bakura. Plaże w rejonie Pomorza Środkowego zamknięte do odwołania. Pomiędzy Rowami a Rusinowem morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru. Służby podejrzewają, że oleistą substancją może być mazut, ale to potwierdzą jeszcze badania. Uwaga jeże! Znaki drogowe z takim ostrzeżeniem pojawiły się w dwóch lokalizacjach w Gdyni.
24: Ustawiamy te znaki w miejscach, w których do takich zdarzeń z udziałem jeży dochodzi najczęściej.
23: Mówi Agata Grzegorczyk z gdyńskiego magistratu.
25: Imprezka.
0: Poniedziałkowa imprezka jest trochę jak odtrutka po ciężkim początku tygodnia, w niektórych przypadkach tak było, albo jak rozgrzewka, albo dziś przed meczem ze Szwecją, albo przed innymi aktywnościami, które jeszcze zaplanowaliście. Przypominam, leżenie też w pewnym sensie jest aktywnością. Michał Hanczak, witajcie. On leży blisko naszemu sercu bardzo często. Dawid Podsiadło i Sezon na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania.

Jak się macie po weekendzie, a przede wszystkim po tym poniedziałku? Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else na antenie Radia SK w imprezce. Witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie już trochę luzu i możemy spędzić miły wieczór wspólnie. A żebym dowiedział się nieco więcej o tym, co się u was wydarzyło dzisiaj albo w ten weekend, to od razu zerknę do waszych smartfonów, o ile mi na to pozwolicie, i zadam wam proste pytanie. Co przedstawia najnowsze zdjęcie w galerii waszego smartfona? Może to być też filmik, może to być jakiś screenshot, no ale pamiętajcie o tym, że to radio, więc trzeba po prostu opowiadać, więc nawet nie zachęcam do tego, żeby wysyłać mi zdjęcia na Messengerze Eski, te ostatnie, najnowsze z galerii, ale bardziej opisać to, co tam na tym zdjęciu jest, a ja przy okazji dowiem się, co was interesuje, albo co się wydarzyło u was w ten poniedziałek. No chyba, że zdjęcia z weekendu. A że ktoś musi zacząć, to na zachętę ja powiem, że moim najnowszym zdjęciem w telefonie jest... No a nie, myślałem, że będę mógł powiedzieć, że zdjęcie z maratonu warszawskiego, ale nie, to jest zdjęcie pizzy, którą wczoraj zjadłem. Dobrze, no równowaga musi być, prawda, w życiu. Tak zwany work life i w ogóle life balance. MJ Daily, Daily Supreme, już teraz gram wam w imprezę. To numer jeden rap 20 sprzed tygodnia. Ciekawe, czy dzisiaj po 23 będzie podobnie? Można głosować na sk.pl.

0: Wygląda na to, że dzisiaj wieczorem w Imprezce gram wam wasze ulubione hity na czasie. Dzień prawie jak co dzień, ale faktycznie Tylko kochaj mnie z Alin na miejscu drugim gorącej dwudziestki ostatnio, a za kilka chwil zagram numer jeden, czyli Happiness is so sad od Swedish House Mafia, Lickily. Ale wcześniej zaglądam do waszych smartfonów w Imprezce, Hanczak z tej strony, a wy opowiadacie, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszym smartfonie, w waszej galerii. Czasami opisujecie filmiki, najpierw zdjęcie. I Julia.
1: Myślę, że nie muszę mówić, jak trudny miałam początek poniedziałku, gdzie mam zdjęcie z 3:00 w nocy, kiedy mój pies postanowił wyciągnąć z ciebie całą zawartość swojego żołądka na podłogę.
0: Jak ty to ładnie poetycko opisałaś, żeby nie użyć takiego mało ładnego słowa na antenie. Szacunek, Julia. Mam nadzieję, że z pieskiem wszystko w porządku. Natomiast najbardziej w tej całej historii zastanawia mnie, dlaczego ty mu wszystkiemu, co było na podłodze, zrobiłaś zdjęcie.
2: Reklama.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: WSAiB. Co robię? Zabezpieczam swoją przyszłość. WSAiB w Gdyni to nowy wymiar studiowania. Wybierz prawo, zarządzanie czy marketing AI. Studiuj logistykę, finanse lub logopedię albo cyberbezpieczeństwo, naszą obleganą nowość. Zdobądź zawód, w którym to praca szuka ciebie. Ucz się tak jak lubisz, także online. I łap bonus, tylko w tym miesiącu wpisowe aż 50% taniej. Sprawdź wsaib.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

zasłynęli u nas hitem Self-Aware, a teraz czas na kolejną propozycję Reverse Psychology. To Tepper City na antenie Radia SK w Imprezce. A że wszystkie hity zaczynają się w ST, to oczywiście gramy i pewnie jeszcze nie

0: sprzętem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem.
1: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
2: Daj znać na sk.pl.
3: Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
0: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
15: I po reklamie.
16: Polskie

0: All of My Love i Benny Easy Bizu na antenie Radia SK w imprezce przed godziną 19. Czy ktoś potrzebuje nowych skarpetek? No w sumie to skarpetek nigdy za dużo, prawda? Zwłaszcza jesienią, a jeszcze dodatkowo to są eskowe skarpetki. I można je zgarnąć razem z innymi gadżetami po godzinie 19 u mnie. Zrobimy sobie taką małą rozgrzewkę przed meczem Polska-Szwecja. Nie wiem, czy chcecie być Polską czy Szwecją, no w każdym razie potrzebuje dziewczyny i chłopaka. Będzie tylko jedno pytanie w tej rozgrywce, na nagrody już wiecie jakie do zdobycia. Czekam na zgłoszenia. Na Messengerze Eski można albo pod 664-402-302 zostawcie namiar na siebie, albo po prostu wyślijcie SMS.
1: Reklama. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Rynek pracy przyspiesza. Ty też możesz. Agent celny, analityk biznesowy, social media manager z AI, a może cyberbezpieczeństwo, zarządzanie projektami, BHP albo HR. Wybierz studia podyplomowe WSIB w Gdyni i rozwijaj kompetencje, które otworzą przed tobą nowe możliwości. Ucz się od praktyków. Zdobywaj wiedzę, którą wykorzystasz od razu w pracy. Nie czekaj na lepszy moment. Stwórz go. Ostatnie miejsca. Sprawdź ofertę na wsib.pl. Zdobądź kompetencje przyszłości. WSIB w Gdyni.
4: No i zobacz, kochani, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Halo Gdańsk, czas na wielkie piłkarskie emocje. Już 13 października o godzinie 18 reprezentacja Polski kobiet zmierzy się z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2027. Biało-czerwone wracają do swojego domu na Polsat Plus Arenę Gdańsk. To mecz, którego nie możesz przegapić. Kup bilet i razem z nami wspieraj polskie piłkarki. Polska, Belgia, 13 października, godzina 18. Polsat Plus Arena Gdańsk. Do zobaczenia na stadionie. Kibicujmy razem. Bilety na bilety.łączynaspiłka.pl.
11: I po reklamie. SK Trójmiasto. Na czasie.
12: Macie restaurację na liście do sprawdzenia? Od 7 października rusza Restaurant Week, więc to idealny moment, żeby w końcu ją odwiedzić albo odkryć zupełnie nowe miejsca. Do 25 listopada na gości czekają 3-daniowe autorskie menu przygotowane przez szefów kuchni. A jesień na talerzach to przecież intensywne, głębokie smaki, aromatyczne grzyby, dynie, śliwki, jabłka, a także dziczy, znaczy gęsina. I teraz zrobiliśmy się głodni.
13: Muzyką się żyje.
14: Madonna po raz kolejny przypomniała światu, że to ona jest królową popu. To ona królowała podczas wczorajszej gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z 7 nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku, ale dostała też statuetki za album Confessions to i za duet z Sabriną Carpenter, z którą nagrała hit Bring Your Love. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. BTS, Ariana Grande, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Bruno Mars czy Sienna Spyro, która dostała nagrodę dla najlepszej nowej artystki, a Sienę znacie choćby z anteny radia SK z hitu Great Expectation. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Podczas gali odbyła się też premiera nowego teledysku piosenkarki do hitu Patient Zero, a który to zresztą hit zagram wam jeszcze przed 20. wesce. Najbliższy piątek to jest dzień, na który no czekamy wszyscy, bo wtedy zaczyna się weekend, ale najbardziej to czekają kwiatki Detonators, czyli fanki i fani Dawida Kwiatkowskiego. W piątek ukaże się jego nowy album pod tytułem Południe. Dawid tego dnia spotka się też ze swoimi fanami i będzie podpisywał krążki. Powiem tylko tyle, że jeżeli nie jesteście w gronie tych fanów albo nie lubicie tłumów, to w piątek od 14 omijajcie Złote Tarasy w Warszawie.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
16: Eska.
15: Eska.
14: Na tym nowym albumie znajdzie się duet, który ostatnio podbija nie tylko antenę Radia SK, to później ci opowiem, czyli wspólny hit z Margaret. I od tej ładnej ballady rozpoczniemy tę godzinę poniedziałkowej imprezki. 2 po 19:00 tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: Piotrek napisał, że u nas leci właśnie Głucha Noc, a on właśnie robi zdjęcia w pełni księżyca. No proszę, jak się ładnie złożył. Ale ja mam nadzieję, że to nie będzie Głucha Noc, tylko noc pełna radości po wygranym meczu Szwecja-Polska 20:45. A u nas już teraz taka rozgrzewka przedmeczowa, czyli rozgrywka między Anią a Marcinem. Nie będę przydzielał wam ról, kto będzie Polską, kto Szwecją, bo ta zabawa nie polega na strzelaniu goli, tylko na odbijaniu w sumie piłeczki. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Słuchajcie, zadam wam jedno wspólne pytanie, na które odpowiadacie na zmianę po jednej odpowiedzi i zobaczymy, kto dłużej się w tej grze utrzyma. Nic się nie może oczywiście powtórzyć, a pytanie będzie około piłkarskie. Ania rozpoczyna grę, a pytanie brzmi: jakie przedmioty można znaleźć w piłkarskiej szatni? Ania!
2: Korki, strój sportowy.
0: Jedną, wrzemrę, po jednym, wypstrykasz się za szybko. Marcin?
1: Ochraniacze, getry.
0: Ania?
2: Korki.
0: Były korki, no to coś innego teraz. Bo już powiedziałaś korki. No, to co jeszcze? Co jeszcze można znaleźć w szatni piłkarskiej, Ania? Trzy.
2: Ręcznik.
0: Dobrze, Marcin.
1: Woda mineralna, woda do picia, energetyki.
0: Ania?
2: Napój izotoniczny.
0: No to już picie mamy niestety zaliczone przez Marcina. No po prostu Marcin pewnie był w piłkarskiej szatni, a Ania jeszcze nie. Może to wszystko przed tobą. Dobra, no to wychodzi na to, że Marcin 1-0 wygrał ten mecz. Gratuluję ci, Marcin, bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
0: I dla ciebie mam oczywiście skarpetki eskowe wśród gadżetów, które mam. Zresztą bidon na picie też się znajdzie. Gratuluję.
1: Super.

0: Talking about it, to jest To Flow na antenie Radia SK w imprezce. 19.32 w tej chwili na zegarkach. Warto być z imprezką, bo jeszcze przed 20 Liwka. Poza tobą nic, ale też nowość od Taylor Swift. Jej nowy hit Patient Zero na pewno wam zagram. My nie szukamy pacjentów, my szukamy naszych słuchaczy, którzy razem z nami, no w sumie to można powiedzieć, że polecą też w kierunku uzdrowiska w pewnym sensie, no bo wiadomo, że każde wolne, każdy wyjazd trochę człowieka leczy na przykład ze stresu, no przynajmniej na większość wyjazdy tak działają. No chyba, że się jedzie z całą rodziną i wszystko się ma na głowie, włącznie z rachunkami, ale tu akurat nic was to nie będzie kosztowało, no jedyna sprawa, która jest niewiadoma, to kierunek, no bo odlot ściśle tajny powraca. Już niedługo zabierzemy kolejną grupę naszych słuchaczy w nieznane. Nie wiecie dokąd, ale wiecie kiedy, pod koniec października i z kim, z naszą poranną ekipą. Jeżeli chcecie przeżyć przygodę, polecieć na fajny weekend, to zgłaszajcie się już teraz przez apkę Radia SK.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracji czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
10: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Halo Gdańsk. Czas na wielkie piłkarskie emocje. Już 13 października o godzinie 18 reprezentacja Polski kobiet zmierzy się z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2027. Biało-czerwone wracają do swojego domu na Polsat Plus Arenę Gdańsk. To mecz, którego nie możesz przegapić. Kup bilet i razem z nami wspieraj polskie piłkarki. Polska, Belgia. 13 października, godzina 18. Polsat Plus Arena Gdańsk. Do zobaczenia na stadionie. Kibicujmy razem. Bilety na bilety.łączynaspiłka.pl.
17: I po reklamie.

0: Jak zombie. Zombie Lady, Damiano Dawid, świeżo upieczony małżonek. Mam nadzieję, że jeszcze w tym małżeństwie nie czuje się jak zombie. 15 minut do 20. A to jest imprezka Weste Hanczak z tej strony. Zapytałem was dzisiaj, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszym smartfonie, w waszej galerii. Opisujecie to głosówką na Messengerze Radia SK, a ja przy okazji dowiaduję się, co wam się dzisiaj przytrafiło, co was interesowało, no i co przedstawiają te zdjęcia. No i odezwał się Filip.
1: Moja dziewczyna się wstydzi, ale nasze ostatnie zdjęcie wykonane smartfonem to jest...
0: No i tutaj postawmy na razie trzy kropeczki. Jak myślicie... Czego na zdjęciu wstydzi się dziewczyna Filipa, a Filip mi to wysłał? Za chwilę wam zdradzę szczegóły. Axwell i Bonnie.

0: Jedni mówią, że cudowna piosenka, inni mówią, że jak na Taylor, to tak sobie. Patient Zero, no zdania podzielone, zobaczymy jak sobie będzie radziła w gorącej dwudziestce. Można na SKPL oczywiście głosować, no i usłyszeć nowość od Taylor Swift na naszej antenie. W sieci z kolei teledysk czeka z Dakotą Johnson i Colinem Farrellem w rolach głównych. 4 minuty do godziny 20. Parę chwil temu w imprezce zapytałem was o to, co przedstawia zdjęcie, które dostałem od Filipa, który to powiedział, że jego dziewczyna Angelika trochę się wstydzi, a on mi je wysłał. No i co jest na tym zdjęciu? Ania napisała, że pewnie są razem pod prysznicem. Aniu, no głodnej to chyba chleb na myśli, bo to zupełnie coś innego.
1: Moja dziewczyna się wstydzi, ale nasze ostatnie zdjęcie wykonane smartfonem to jest stary cmentarz. Właściwie to już nie taki stary, ale stare nagrobki tam są na Cytadeli. Naszą pasją jest po prostu chodzenie po cmentarzach.
0: Grunt to znaleźć osobę, która podziela naszą pasję. Także gratuluję i życzę, żeby to była miłość aż po grób.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
12: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
11: I w ekstra cenie, to rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Regulamin na circlek.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego, dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: I po reklamie.
17: SK Trójmiasto. Na czasie.
18: Muzyka, energia i spięty na żywo już 9 października w Starym Maneżu w Gdańsku. Artysta rusza z koncertami promującymi swoją nową płytę. To będzie okazja, żeby usłyszeć premierowe utwory, ale też największe hity spiętego w wyjątkowych koncertowych wykonaniach. Jeśli lubicie dobre granie i mocne muzyczne emocje, to tego wieczoru nie może Was tam zabraknąć. Bilety są już w sprzedaży, a info o nich znajdziecie w sieci.
19: Muzyką się żyje.
20: To będzie imprezowa ucieczka od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadząc gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej. W Polsce odbędzie się po raz drugi, a imprezie Resistance Poland patronuje SK. Lada dzień mrozu rusza w halową trasę koncertową. Początek w najbliższy piątek w łódzkiej Atlas Arenie. Artysta będzie promował wydaną kilka dni temu płytę Wszystko, czego chciałem. No i powiem wam, że pierwszy raz posłuchałem tego albumu w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i płyta mi weszła idealnie. Choć jak mówi mrozu, nie tylko w tej sytuacji się sprawdza.
21: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
20: Więc... A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
21: No to jest, ale ma tak zwane repeat volume, że chce się włączyć jeszcze raz.
20: A cały mój wywiad z mrozem o tej nowej płycie i nowej trasie czeka na sk.pl i w podcaście Ale Gość w naszej apce na smartfony.
22: Impreska.
20: Już po 20, więc kibice piłkarscy pewnie powoli się szykują, malują się na biało-czerwono. Może też szykują jakieś wuwuzele i zaczną oglądać mecz o 20:45. Gramy ze Szwecją, a na razie rozgrzewkę mamy imprezową. I o gimnastyka buzi języka. Miley Cyrus za chwilę, teraz Łatwo Gang.

0: Alex Warren ostatnio ogłosił szczegóły swojej trasy koncertowej. Na razie Polski na tym tournée nie uwzględnił, ale zapowiedział, że jeszcze jakieś daty i miejsca mają się pojawić, więc trzymam mocno kciuki za to, żeby i do nas przyjechał. Carry You Home w Imprezie, Hanczak z tej strony.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Fajnie, że jesteście po drugiej stronie, bo mam dla was nowość. Jest taki duet Avalon Rockston, nawet graliśmy tego duetu jakieś tutaj piosenki na antenie Radia SK. Jak ten duet rozdzielimy, to zostanie nam Avalon i Rockston. No to teraz tym pierwszym się zajmiemy, tym Avalonem właśnie. Bo ten oto młody piosenkarz, wokalista, producent, nawet miał nominację do nagrody Grammy, przygotował coś specjalnego na jesień i my to wam zagramy. For Nothing to jest tytuł tej piosenki, która już teraz w Esce.

0: Zamiast kawy wieczorem Armin van Buuren i Sasha Everlasting i od razu jakoś tak człowiek pobudzony. Tu Hanczak, tu imprezka, 20:30 na zegarkach, 15 minut do meczu Szwecja-Polska, a ja znowu zaglądam do waszych smartfonów i sprawdzam, co tam w galerii. Halo?
1: Cześć, tu Rafał. U mnie ostatnie zdjęcie w smartfonie to zdjęcie zrobione zachodzącego słońca prosto z samolotu z dnia dzisiejszego. Pozdrawiam tych wszystkich, co nie byli jeszcze na urlopie.
0: O, proszę bardzo, Rafał odleciał, można powiedzieć. Ciekawe, czy jeszcze usłyszał swoją głosówkę na antenie Radia SK. Można je zostawiać na Messengerze, natomiast jeżeli ktoś jeszcze nie był na urlopie albo chce odlecieć, to jest fantastyczna opcja i to taka darmowa, bo nie trzeba będzie za ten odlot płacić, bo to będzie odlot ściśle tajny. Nasza akcja powraca.
2: To promocja.
3: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
4: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
5: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
6: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
7: Słuchaj nas od rana.
8: I leci z SK-ą w nieznane!
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Volkswagena oraz Skody City Motors. Gdańsk, ulica Uczniowska 36.
2: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4-41. Wejdź na spyshop.pl.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
15: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

0: Sombri, Homewrecker na antenie Radia SK w imprezce. Wracam do waszych smartfonów. Nie robię włamu, spokojnie. To wy sami opowiadacie, co tam w galerii się pojawia. Ola?
1: Hej, kochany. Moim ostatnim zdjęciem w galerii jest dowód na to, że to nie pralka zjada skarpetki mojego narzeczonego, tylko to on rozrzuca je po całym domu. Dzisiaj sprzątałam i wszystkie znalazłam. Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia i dla ciebie, i dla narzeczonego. Chociaż jak zaczęłaś tak mówić, to myślałem, że powiesz, że on je zjada, ale nie, no rozrzuca. Tak się zdarza czasami, no niektórym mężczyznom, że no te skarpetki żyją trochę własnym życiem. Gorzej właśnie, jak się jest już w związku i wtedy pojawia się pytanie, co przetrwa dłużej. Czy ta właśnie para, czy jednak para skarpetek?

0: News. Madonna po raz kolejny przypomina, że jest królową popu. To właśnie ona królowała podczas gali MTV Video Music Awards i trochę więcej na ten temat za moment. Będzie też spotkanie z polską artystką, która właśnie świętuje 30-lecie na scenie. Świętuje oczywiście na scenie. Jestem przekonany, że każdy z Was zna przynajmniej jeden jej hit. Tu Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
1: SK Music News.
0: To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z 7 nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku, ale dostała też statuetki za album Confessions 2 i za duet z Sabriną Carpenter, z którą nagrała hit Bring Your Love. No zresztą panie wystąpiły razem na scenie. Madonna swoim show otwierała tę galę, a oprócz Sabriny dołączyła do niej także Charlie XCX. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się także dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, m.in. za piosenkę roku, czyli za hit pod tytułem Swim. 2 nagrody powędrowały do Ariany Grande. Jedna z nich to wyróżnienie za najlepszą piosenkę tegorocznego lata. Tu wygrał singiel Hate That I Made You Love Me. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Bruno Mars czy Sienna Spyro, która dostała nagrodę dla najlepszej nowej artystki. Ją znacie z anteny Radia SK choćby z hitu Great Expectation. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Taylor dostała pierwszą w historii nagrodę Artist Director Honors za swoją działalność reżyserską. Wygrała też w kategorii Najlepszy Teledysk Roku. Tu doceniono klip do hitu The Fate of Ophelia. Podczas gali odbyła się także premiera nowego teledysku piosenkarki do hitu Patient Zero. No i Taylor sama wyreżyserowała ten klip, a grają w nim Colin Farrell oraz Dakota Johnson, której nie zabrakło także na gali. To ona wręczyła Taylor jedną z nagród. Podczas gali w Los Angeles oprócz wspomnianej na początku Madonny z Sabriną Carpenter i Charlie XCX wystąpiło jeszcze wiele innych gwiazd, m.in. Shabu Z, Lisa czy Sienna Spyro. Byli także Ray, Teddy Swims i Sombre, którzy wykonali piosenki George'a Michaela. Nie zabrakło także muzycznego hołdu dla Dolly Parton, która zmarła kilka tygodni temu.
1: SK Music News.
0: Wspominałem o nowości od Taylor Swift i tutaj dobra wiadomość, bo jej nowy hit Patient Zero możecie już regularnie usłyszeć na antenie Radia SK. Zaraz po premierze trafił na naszą playlistę, no bo wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jedna z 4 premierowych piosenek, jakie dostaliśmy od Taylor w ramach reedycji jej albumu The Life of a Showgirl. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces, a że świętowali w studiu w Szwecji, jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. No, wprawdzie internet mocno się podzielił, bo część Swifties jest zachwycona nowościami, a inni piszą, że nowości brzmią jak dzwonki do telefonu i zarzucają wokalistce brak kreatywności. No, ale fakt faktem, zainteresowanie jak zawsze w przypadku tej artystki jest olbrzymie.
1: SK Music News.
0: Miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Na single Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie.
1: SK Music News.
0: 30 lat na scenie, a tak naprawdę to 40, jeśli zaliczymy jej dziecięcą karierę. Teraz w magazynie muzycznym o Natalii Kukulskiej, która rozpoczęła właśnie swoją jubileuszową trasę koncertową pod nazwą Czy ona jest taka jak ja? 30 lat temu ukazał się jej pierwszy dorosły album. Była to płyta Światło. Teraz Natalia postanowiła wrócić zarówno do hitów Stay, jak i z kolejnych płyt, no i ruszyła w turnę po Polsce. Pierwszy koncert odbył się w niedzielę w katowickim Nosprze. Najbliższa niedziela to koncert w szczecińskiej Filharmonii. A potem jeszcze cała jesień w trasie. Artystka pojawi się m.in. w Gdańsku, w Poznaniu, w Krakowie, w Warszawie czy we Wrocławiu. 30-lecie kariery to dobry moment, by trochę powspominać, a od tego jest mój cykl wywiadów Mój Pierwszy Raz. Natalia Kukulska to bohaterka jednego z odcinków.
1: Mój Pierwszy Raz.
0: Mój Pierwszy Raz na scenie.
2: O, na scenie Mój Pierwszy Raz. Myślę, chyba wiem. To był koncert charytatywny na AWF-ie. Ja nie śpiewałam jako dziecko nie koncertowałam, nie śpiewałam na scenie, ale zrobiliśmy wyjątek ze względu właśnie na charakter tego koncertu. No i jako tylko przygodę dodam, że miałam bardzo śliskie buty, bo to były buty kupione do stroju na komunię moją i się poślizgnęłam, upadłam i moja babcia, która siedziała na widowni, mówi: Jezu, co ona teraz zrobi? A ja podobno, bo trochę już mi się zatarła ta pamięć, podobno usiadłam na podłodze, zaczęłam machać nogami i pani obok mojej babci powiedziała: o wow, jaki ona ma układ choreograficzny. Taki był pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Pierwszy muzyczny idol. Tu musiałabym chyba postawić na Olivię Newton-John. Wokalistkę australijską, która zasłynęła głównie z musicalu Grease, ale również nagrywała płyty w latach właśnie 80. w Stanach Zjednoczonych. Była niezwykle popularna i wszyscy chcieli wyglądać, śpiewać i w ogóle zachować się jak Olivia Newton-John. Więc pierwsza chyba była ona.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Pierwszy raz na czyimś koncercie. Niestety nie umiem tego powiedzieć, ale prawdopodobnie był to koncert mojej mamy. Gdzieś tam przy okazji, nawet w błogiej nieświadomości. A taki, który pamiętam, nie wiem, co było pierwsze. Natomiast wchłonęłam koncerty i muzyka na żywo zawsze dostarcza innych emocji. Natomiast widocznie na tyle one były silne, że nie umiem powiedzieć, czyj to był pierwszy.
0: Mój pierwszy dziecięcy hit.
2: Mój pierwszy dziecięcy hit. Ja teraz tutaj wymijająco nie powiem, że to są te piosenki, które ja śpiewałam, bo wiadomo, że pierwszą piosenkę, którą nagrałam ja, to jest Co powie tata, ale pierwsza piosenka, którą już jako dziecko słyszałam tuż przede mną, była Akademia Pana Kleksa. I pamiętam, że zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. A zaraz po Akademii Pana Kleksa, w bardzo bliskim czasie, już była moja piosenka i w ogóle to był taki czas dobry dla fonografii i dla dziecięcej. Dzieci naprawdę miały bardzo duży wybór gwiazd swoich, piosenek i rzeczywiście tych płyt wychodziło wtedy bardzo dużo.
0: Mój pierwszy dorosły hit.
2: Mój pierwszy dorosły hit. Jeśli znowu miałabym odnieść to do siebie, no to chyba pierwszym dorosłym moim hitem, takim prawdziwym, to była piosenka Światło czuła, czyli 96 rok. Światło nosisz je w sobie. Światło nie zgaśnie, choćbyś chciał. A jeśli chodzi o taki hit innego wykonawcy, to myślę, że to był Thriller Michaela Jacksona. Pamiętam, jak jeszcze w Czechosłowacji kupiłam sobie jego płytę winylową i właśnie tam był ten hit, o którym mówię.
0: Mój pierwszy raz, gdy nagrałam piosenkę do filmu.
2: Pierwszy raz nagrałam piosenkę do filmu, to był Herkules, Ani Słowa. Co to nie ani słowa, Asio. Co z tego każdy się dowie, o. Która jest urocza, 97 rok albo 8. Wcieliłam się w Meg i nawet nagrałam do tego taki teledysk stylizowany w tych klimatach greckich. Natomiast miałam tę przyjemność, że nagrałam trochę tych piosenek do filmów dziecięcych, zarówno i Trefliki, i Elena Zawaloru, i z Andrzejem Piasecznym, Jesteś blisko mnie, czyli Magiczny miecz. Mam trochę i Muminki, ojej, mam trochę tych dziecięcych. Zresztą uwielbiam filmy animowane dla dzieci.
0: Mój pierwszy raz, gdy dostałam złotą płytę.
2: Złotą płytę pierwszą dostałam za moją płytę dziecięcą Natalia, którą nagrałam w wieku 10 lat i pamiętam, że wręczała mi ją Maria Szabłowska w programie telewizyjnym, chyba Stare, Nowe, Najnowsze, który dotyczył wydarzeń kulturalnych, muzyki i pamiętam, że wtedy ona przyprowadziła ze sobą do studia wyjątkowo córkę, która chciała mnie poznać, mnie jako tak zwaną gwiazdę dziecięcą.
0: Mój pierwszy raz na festiwalu w Opolu.
2: Pierwszy raz na festiwalu w Opolu to byłam prywatnie, to znaczy zabrał mnie mój tato, który był wtedy kierownikiem muzycznym festiwalu. I ja byłam bardzo szczęśliwa, bo ja tam mu tylko towarzyszyłam, ale mogłam sobie obserwować tych wszystkich wykonawców. Pamiętam, że wtedy bardzo był popularny zespół Papa Dance. Ale oczywiście występowały już Tuzy i Małgosia Ostrowska i pamiętam nawet Edytę Górniak, która śpiewała wtedy utwór Zły Chłopak. A ja sobie tylko to tak z zewnątrz obserwowałam i tak sobie marzyłam, że może i ja kiedyś. I w zasadzie no po tam kilku latach miałam tę szansę, bo chyba mój debiut w Opolu był jak miałam jakieś 19 czy 18 lat.
0: Mój pierwszy raz, gdy dostałam Fryderyka.
2: Fryderyka dostałam razem z Markiem Napiórkowskim za album Szukaj w snach z kołysankami dla dzieci. To w kategorii muzyka dziecięca i młodzieżowa. Bardzo nas zaskoczyła ta w ogóle nominacja i później ta nagroda, ale uważam, że to jest fajnie, żeby patrzeć jeszcze na tę muzykę dla dzieci pod tym kątem właśnie artystycznym, żeby dawać jej wyróżnienia, bo raz ta nagroda w tej kategorii była przyznawana, raz nie, ona znikała, a ja uważam, że naprawdę warto doceniać te płyty, bo dużo, dużo ciekawych rzeczy powstaje. Niemniej jednak to był mój pierwszy Fryderyk i Marka Napiórkowskiego również pierwszy, pomimo tego, że każdy z nas miał sporo wcześniej różnych nominacji, więc śmialiśmy się, że dopiero musieliśmy razem coś zrobić, żeby Fryderyka odebrać.
0: Mój pierwszy raz w duecie z Fryderykiem Chopinem.
2: Pierwszy raz w duecie z Fryderykiem Chopinem to był rok 2010, kiedy zostałam zaproszona do jazzowego koncertowego projektu Nasz Chopin Współczesny. I wtedy zaśpiewałam pieśni, między innymi Życzenie czy pieśń litewską, ale również zadaniem było napisanie słów do tematów chopinowskich. Natomiast skład był jazzowy, to był koncert i tak mnie rozkochał ten projekt, że pomyślałam, że kiedyś do niego wrócę i tak też się stało. W 2020 roku już spełniłam swoje największe marzenie, czyli nagrałam płytę symfoniczną właśnie do tematów Fryderyka Chopina. Oczywiście nie byłabym tak odważna. Sama zaprosiłam wspaniałych twórców, którzy zrobili aranżacje i napisałam również teksty i również zaprosiłam artystki do napisania tekstów, więc taki projekt bardzo duży, pracochłonny, niełatwy, no ale przede wszystkim szczęśliwy dla mnie, bo odebrałam podwójną platynową płytę. Trafił do serc słuchaczy i to jest dla mnie największa nagroda.
3: Samotnością jestem ja.
0: Moja pierwsza duża trasa koncertowa.
2: Pierwsza duża trasa koncertowa to chyba trasa przy płycie Puls, czyli mojej drugiej płycie, bo te piosenki rzeczywiście hulały wszędzie. W biegu, im więcej ciebie, tym mniej, czy ona jest. No te utwory rzeczywiście były na pierwszych, królowały na pierwszych miejscach list przebojów i wtedy zorganizowano mi taką trasę, gdzie te były koncerty i w pięknych, dużych salach, i nawet w halach. Cieszyły się one dużą popularnością i pamiętam największy swój szok, że spotkaliśmy się z zespołem już przy busie, przydzielono mi ochronę osobistą. Ale jak to? No i rzeczywiście okazało się, że szał był taki, że się ona przydała. Czułam się normalnie jak Michael Jackson.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Wpadka koncertowa. O, bywały różne. Oczywiście zazwyczaj to są jakieś techniczne sprawy, chociaż wpadka pod tytułem upadka też była, bo upadek był, bo i się raz but w obcas został w jakiejś szczelinie i weszłam bez buta. No bywały takie sytuacje, ale chyba najśmieszniejsza sytuacja, jaka mi się zdarzyła, to jest to, jak zatrzasnęłam się w garderobie, a koncert był w Niemczech w takiej dużej hali, ponieważ miałam mikrofon bezprzewodowy, tak po prostu nie było wyjścia, nie było klamki od środka, ja się przebierałam w trakcie koncertu, no i zespół już gra dalej i słyszą mój głos, bo ja mam odsłuch, mogę sobie śpiewać, ale mnie nie ma na scenie. I zaczęłam tak kolejny utwór, chociaż po chwili zaczęłam śpiewać "Wypuśćcie mnie stąd", bo się zamknęłam na melodię piosenki, którą miałam śpiewać, więc naprawdę to był ubaw popachy. No ale to było bardzo, bardzo, bardzo śmieszna wpadka. Publiczność również się uśmiała.
2: Mój pierwszy raz.
0: To była Natalia Kukulska, która, przypomnę, ruszyła w jubileuszową trasę koncertową po Polsce. A więcej rozmów z gwiazdami znajdziecie też na sk.pl i w podcastach w naszej radiowej apce.
3: SK Trójmiasto News.
4: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Tu na pokładzie są konkretne turbulencje, ale jak się okazuje, mają za sobą 100 startów i 100 lądowań. O wyjątkowym spektaklu Boeing Boeing opowiedział mi jego reżyser Tomasz Podsiadły.
5: Tomasz Podsiadły, Bałtycki Teatr Różnorodności. Zawsze zastanawiam się, jaką funkcję tam pełnię. Ostatnio chyba bardziej organizatora niż reżysera, czy dyrektora, czy prezesa zarządu, bo taka jest faktycznie ta funkcja na papierze, prezes zarządu. Ale wiadomo, jak to jest
4: z prezesami,
5: ale też z takimi firmami, instytucjami, które zajmują się kulturą. To jest praca na dwa etaty jednocześnie, przez całą dobę, a ja jestem szczęśliwy, że to robię.
4: No właśnie, na tym pokładzie bardzo dużo turbulencji, a jednak za wami 100 startów i 100 lądowań.
5: Tak się życzy pilotom, prawda, żeby ilość startów była tożsama z ilością lądowań. Nam się to udało. Boeing, Boeing, bo o tym mówimy. Farsa wszechczasów. Farsa, która w 1991 roku została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najczęściej na tamten czas oczywiście wystawiany spektakl w ogóle w historii teatru. Fenomen farsy jest niebywały, ponieważ jest to komedia omyłek, komedia męsko-damska. Ja myślę, że tam jest też coś takiego w latach 60., 70., 80., jak ta farsa święciła triumfy na West Endzie i Broadwayu, że ona jeszcze miała taki dodatkowy smak, taki pieprzyk. I dzisiaj byśmy to nazwali trochę taki fetyszowy, że jednak to są stewardessy, to są mundury, coś takiego. Myślę, że można by się tam doszukiwać popularności tej farsy. My zrobiliśmy premierę jako drugą w naszym teatrze po pomocy domowej, no i świętujemy setne przedstawienie tego tytułu.
4: Mm-hmm. No właśnie, jak wyglądały prace przy tym tytule? Pamiętasz te początki?
5: Pamiętam pracę doskonale, bo to był dla nas taki okres wyjątkowy. Wtedy się bardzo dużo w Gdyni zmieniało. Nastąpiły też zasadnicze zmiany w Konsulacie Kultury, w zasadzie w Gdyńskim Centrum Kultury, które od początku działalności Bałtyckiego Teatru Różnorodności, a wcześniej Sceny 138, bo tak się nazywaliśmy, był naszym dachem nad głową. To był taki moment, że wiedziałem, że musimy albo szybko bardzo stanąć mocno na swoich nogach, albo może być niedobrze. Stanęliśmy mocno na swoich nogach, tę premierę produkowaliśmy w dosyć krótkim czasie. Było wiele niewiadomych, to tak naprawdę była pierwsza tak duża premiera, którą wyprodukowaliśmy samodzielnie, ponieważ poprzednie spektakle, także pomoc domowa, była produkowana w pewnej koprodukcji właśnie z Gdyńskim Centrum Kultury. Do premiery doszło, ja nie wiem, jak premiera wyglądała, nie wiem, jak wyglądała trzecia generalna, bo przed trzecią generalną wylądowałem na zaspie na stole operacyjnym, tam się okazało, że trzeba coś pociąć, wyciąć. Ja tylko pamiętam, że jadąc do szpitala, już w takim dosyć silnym stanie bólowym, z samochodu telefonicznie dzwoniłem do mojej asystentki i ustawiałem ukłony na wieczór, w jakiej kolejności się mają kłaniać, bo jest też taki przesąd teatralny. Ja uwielbiam te przesądy, że ukłony należy po trzeciej próbie generalnej ustawić, żeby nie zapeszyć. Także ustawiłem telefonicznie.
4: I wylądowałeś na stole.
5: I wylądowałem na stole. Pierwsze, co się obudziłem, to oczywiście pytałem tylko o to, jak poszła próba generalna i jak reakcje publiczności, bo to w teatrze często ostatnia próba generalna, trzecia próba generalna, to jest pierwsze spotkanie z publicznością. Na nazajutrz też rzecz była przedziwna, no bo wiadomo, że to premiera, emocje, ja tam ledwo się starałem pozbierać po tym wszystkim, po narkozie, natomiast faktycznie od rana do późnego wieczora w zasadzie siedziałem na telefonie, starałem się to w jakiś sposób kontrolować, ogarniać zdalnie, ale to już były czasy, że zespół tak zgrany i tak dobry, że sami sobie świetnie poradzili.
4: No właśnie, ten Boeing wylądował nie tylko w Gdyni.
5: Tak, Boeing wylądował w Gdyni najpierw, natomiast my od samego początku założyliśmy, że będziemy teatrem, który nie zamyka się na wyjazdy. Zaczęliśmy zresztą dokładnie w tamtym momencie jeździć po instytucjach kultury pomorskiego, ale nie tylko, bo to w zasadzie od Braniewa mamy swoje lokalizacje w tej chwili aż po Szczecin. Mamy także zawsze raz w roku i to w okresie walentynek taką trasę na Śląsku Opolskim, gdzie pokazujemy spektakle w zasadzie między Opolem a Częstochową, łącznie z tą Częstochową. To jest pierwsza sprawa, że ten Boeing zaczął lodować w bardzo różnych miejscach, a druga sprawa jest taka, że po roku czy półtora, już teraz nie pamiętam, od premiery Boeinga doszła sprawa, to nie było na początku proste, ale udało się to świetnie wypracować współpracę z Gdańskiem, z miastem Gdańsk. Mamy drugą scenę w Domu Harcerza w Gdańsku, to jest dawny kino Watra, no i od tego momentu ten samolot raz startował w Gdyni, raz lądował w Gdańsku. 25 w piątek wylądował setny raz. My byliśmy już zespołem, ponieważ byliśmy po kilku premierach teatralnych, byliśmy też po pierwszej farsie. Ta pierwsza farsa to Pomoc domowa, ona kompletnie zmieniła kierunek Bałtyckiego Teatru Różnorodności. Zrozumieliśmy wtedy, ja zrozumiałem, że po pierwsze, komedia nie jest drugim gatunkiem teatru, chociaż często w teatrach instytucjonalnych jest takie podejście. Ono się w tej chwili już zmieniło.
4: Nie bierze się na poważnie.
5: Może się nie tyle na poważnie, ile że to jest coś bardziej błahego, lżejszego. Pamiętam, że w tamtych czasach w ogóle teatr jakoś tak stroniło od komedii. W tej chwili ci dyrektorzy w większości się poorientowali, że jest ogromne zapotrzebowanie na komedię i faktycznie teatry zaczęły grać komedię. Natomiast myśmy mieli tą pomoc domową, mieliśmy zespół. W związku z tym po prostu wzięliśmy scenariusz, powalczyliśmy o prawa, bo to nie zawsze jest takie łatwe też otrzymać te prawa. W wypadku Boeinga to są prawa do tekstu, czyli tekstu pierwotnego Marka Camalettiego, ale to są także prawa do tłumacza. Do tłumaczenia tekstu to akurat w wypadku Boeinga Bartosz Wierzbięta jest za to odpowiedzialny. To jest ten, który Szreka przełożył na język polski między innymi. Był scenariusz, wymyśliliśmy sobie muzykę, wtedy jeszcze nie prosiłem kompozytora. Dzisiaj współpracujemy od lat już z Beniaminem Baczewskim przy muzyce teatralnej, natomiast wtedy jeszcze wzięliśmy muzykę, która była muzyką z jakiegoś filmu. To wszystko się wtedy składa w całość, wysyła takie prośby do ZAIKS-u o podpisanie umowy. Udało się tę umowę podpisać i zaczęła się szalona produkcja.
4: Mhm. Pamiętasz te pierwsze lądowanie?
5: Pierwsze lądowanie jest najtrudniejsze. To pierwsze lądowanie, to właśnie tego nie pamiętam, bo to jest pierwsze spotkanie z publicznością. Mhm. I to jest ten moment, kiedy po dwóch czy trzech miesiącach pracy, kiedy nam się wydaje, że to już działa, że to gra, wydaje nam się, że wiemy, kiedy będą reakcje, kiedy będą śmiechy, kiedy nie będzie tych śmiechów, zderzamy się właśnie z prawdziwą publicznością i czasami jest zaskoczenie. Bo czasami jest tak, że te śmiechy są w miejscach, o których myśmy nawet nie pomyśleli, że będą. I na odwrót, tam, gdzie czekamy na jakąś reakcję publiczności.
4: Oni siedzą
5: i patrzą. Więc to jest właśnie pierwsze spotkanie i z farsą jest tak, ja myślę, że z każdym spektaklem teatralnym, ale chyba zwłaszcza z farsą, że farsa potrzebuje kilku spektakli na rozegranie się, na takie dotarcie się i to właśnie jest związane z reakcjami publiczności. Gdzie wypuścić pauzę? Gdzie wyczekać? Gdzie pozwolić tej publiczności, a gdzie jej nie dać zatrzymać spektaklu? U nas jeszcze zawsze są dwie obsady, to jest kwestia bezpieczeństwa w spektaklach, więc dotyczy jednej i drugiej obsady. Ja tak obserwuję, po 5-6 spektaklach ta farsa już jest taka, powiedziałbym to, naoliwiona.
4: I są też tacy, którzy przychodzą na jedną obsadę, a potem szukają tej drugiej.
5: Są też tacy, którzy przychodzą na jedną, na drugą. Są też tacy, co na początku mnie zaskakiwało, którzy przychodzą 3, 4, 5, 6 razy na ten sam spektakl. W wypadku farsy to jest dziwne, no bo taka osoba...
4: Znasz
5: puenty. To czasami jest w ogóle, słuchaj, to jest tak, że aktorzy robią pauzę przed puentą, a ta puenta w emocjach pada ze strony widowni. To się dokrzykuje.
4: Spoiler.
5: Spoiler, rozwala to oczywiście całą robotę. Widownia jest przeszczęśliwa, no bo to jest też taka forma łamania czwartej ściany, na którą ja pozwalam, co naszej publiczności, naszym gościom się bardzo podoba, ale świadczy to o jednym, że te osoby, które przychodzą kilka razy, one chcą wrócić do tego wrażenia, tego relaksu, tego szczęścia, tego spokoju, jakie miały za pierwszym razem. Trzeba pamiętać, że farsa, komedia ma ogromną moc terapeutyczną. Nam naprawdę śmiech jest potrzebny. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy tego śmiechu jest mało, kiedy wszystko jest na ogromnym ciśnieniu. Ja już powiem szczerze, samemu przestałem otwierać social media, chyba że pracuję w nich, bo ilość negatywnych informacji bombarduje. Ludzie potrzebują komedii, potrzebują rozrywki i dlatego potrafią chodzić kilka razy na jedną farsę.
4: To dla tych, którzy nie widzieli Boeinga, którzy jeszcze nie byli na tym pokładzie, jakbyś tak zdradził, o czym jest ta historia?
5: Max, dosyć sprytny dżentelmen, ma 3 narzeczone, wszystkie 3 to stewardesy. Wszystkie 3 latają w zupełnie różnych liniach lotniczych i Max ma mistrzowsko zaplanowany grafik. Taki grafik, że dziewczęta w domu Maxa się nie spotykają, a każda z nich wierzy, że jest tą jedną wybraną, ukochaną, narzeczoną i tak naprawdę za chwilę dojdzie do ślubu. Jak to w farsach bywa, w pewnym momencie linie lotnicze nieco zmieniają swoje założenia, grafik zaczyna się sypać, dziewczyny zaczynają wpadać do domu w tym samym czasie, oczywiście nie wpadając na siebie do końca, ponieważ mamy postać Nadi, ukochanej przez widzów Nadi, którą gra Sylwia Ogryzek, na zmianę z Bartłomiejem Sudakiem. Nadia to właśnie próbuje ten cały bałagan tak ogarniać, żeby katastrofa się nie stała i rzeczywiście udaje jej się to do końca, ale to jest tak śmieszne, to jest tak dowcipnie napisane, że naprawdę każdemu z Państwa, kto tego jeszcze nie widział, serdecznie polecam, bo wyśmiejecie się Państwo po prostu za wszystkie czasy.
4: Nadia pilnuje, by nie doszło do tej katastrofy w przestworzach.
5: Tak, dokładnie tak. Tam nawet na scenie parę razy w zasadzie dochodzi do tej katastrofy, ale ona w jakiś sposób tak to umie wytłumaczyć i tak umie obrócić sytuację, która jest niedorzeczna, że wszyscy wychodzą usatysfakcjonowani i w zasadzie każdy jest zadowolony.
4: Setne lądowanie, setne starty, ale wy się nie zatrzymujecie. Ta lokomotywa jedzie dalej.
5: Tak, lokomotywa jedzie dalej. My zaczynamy w tej chwili 9. sezon artystyczny Bałtyckiego Teatru Różnorodności. Cały czas jesteśmy dostępni w Gdyni, w

0: Nie farsę, ale komedię. Tym razem komedię obyczajową. To będzie tekst kanadyjski. W Polsce w zasadzie bardzo mało znany, ponieważ jak na razie jest tylko w repertuarze Teatru Polonia w Warszawie. No i wejdzie do naszego repertuaru. Głowa w piasek. To jest historia trzech kobiet. Historia ich pasji, historia ich życia, historia ich dzieci, walki o prawdę, walki z kłamstwem, walki ze zakłamaniem. Nie chcę za dużo powiedzieć, brzmi to wszystko dosyć poważnie, natomiast jest to arcyśmieszne, a z drugiej strony ta komedia ma takie drugie dno, że jest bardzo ciepła, otulająca. Powiedziałbym, że jest bardzo kobieca. To będzie spektakl grany przez kobiety, myślę, że w dużej mierze dla kobiet. Chociaż wierzę w to, że panowie także znajdą tam coś, co ich porwie i w tej warstwie komediowej śmiesznej, bo to jest naprawdę śmieszne. To nie jest farsa, która polega na trzaskaniu drzwiami i komedii omyłek, natomiast tekst jest napisany po prostu szalenie dowcipnie i naprawdę będziecie państwo także tarzać się po ziemi ze śmiechu. Z drugiej strony jest ta druga warstwa, miła, ciepła, taka otulająca, myślę, że na jesień idealna.
1: Jak ty wyszukujesz te wszystkie historie? Jak czujesz, że to będzie to?
0: Czytam, bardzo dużo czytam, ja dostaję dużo tekstu z reguły od tłumaczy, przeglądam te teksty, to jest bardzo trudne, bo czytając, wiesz co, w teatrze tekst jest tylko pretekstem do stworzenia spektaklu. Może w farsie trochę mniej, ponieważ farsę należy robić bardzo po dideskaliach, czyli dokładnie robić tak, jak ona jest napisana, bo w farsie jest to ryzyko, że jak farsa jest dobrze napisana, coś przełamując, czy tam teatralnie zmieniając, można po prostu zepsuć, można zepsuć komedię. Natomiast może to jest trochę intuicja moja. Ja też nie miałem wszystkich wyborów trafionych, bo zrobiliśmy jeden tytuł, nie będę o nim teraz mówił, który jest, no, wydawało mi się, że będzie to petarda, a wcale się jakoś tam rewelacyjnie nam nie sprzedaje. Aczkolwiek jeden na te 9 spektakli. Jeżeli chodzi o pół na pół, to powiem absolutnie szczerze i mówię to wszem wobec wywiadach, ja to po prostu widziałem w Warszawie u Krystyny Jandy i zachwyciłem się tym.
1: Zakochałeś się.
0: Zakochałem się w tym spektaklu i w zasadzie po pierwszym akcie wiedziałem i byłem pewny, miałem robić coś innego teraz, myśmy inny spektakl mieli robić. Byłem pewny, że chcę, żeby pokazać to trójmiejskiej publiczności właśnie na scenie BTR-u.
1: Jak często spotykasz się z tym, że ktoś ci dziękuje, że dałeś mu chwilę oddechu?
0: Bardzo często i to jest niesamowicie miłe. Pamiętam ten pierwszy moment, kiedy zrobiliśmy pierwszą farsę, siedziałem gdzieś tam w kawiarni na dole w Konsulacie Kultury, to był któryś spektakl, on się skończył właśnie i te 160 osób wychodziło z widowni i wszystkie osoby były roześmiane. Wszystkim osobom błyszczały oczy. Ja wtedy naprawdę, jak zobaczyłem ten tłum, zrozumiałem, że myśmy tym ludziom dali coś bardzo wartościowego, tego, co oni potrzebują. I tu zmieniło mi się podejście do farsy, że farsa jest potrzebna.
2: SK Trójmiasto News.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Co kryją linie papilarne, jak ustalić przyczynę śmierci i dlaczego tak bardzo kochamy true crime? O tym porozmawiałam z dr Bożeną Piątkowską, która specjalizuje się w badaniach przestępczości ekonomicznej oraz profilowaniu sprawców, analizując motywacje oraz schematy działania.
3: Dr Bożena Piątkowska, jestem wykładowcą Uniwersytetu WSB Merito, menadżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrne i w sumie należy właśnie do struktury Wydziału Prawa i Administracji naszego Uniwersytetu. W tym roku jest taka druga edycja i sądzę, patrząc po tutaj zainteresowaniu uczniów szkół średnich, myślę, że będą kolejne edycje. Oczywiście będzie dużo, dużo rzeczy, zawsze co innego będziemy tutaj zmieniać.
1: Ta tematyka true crime to jest temat, który przyciąga. Nas te takie historie trochę kuszą, przerażają?
3: To znaczy powiem Państwu tak, faktycznie, tak jak zauważyłam, bo też prowadzę zajęcia z profilowania kryminalnego, gdzie zajmujemy się problematyką tej przestępczości, tej brutalnej, tego sadyzmu, tej przestępczości seksualnej i z reguły tak, jak słyszymy o jakimś morderstwie, to nie musi być nawet na tle seksualnym, ale w ogóle takim brutalnym, takim z nienawiści, to zawsze gdzieś interesuje to człowieka. Dlaczego? I zastanawiają się właśnie też młodzi ludzie, dlaczego on to zrobił, dlaczego to popełnił, tak? Takie brutalne przestępstwo. A ja zawsze się ich pytam, słuchajcie, a dlaczego myślicie o nim? dajecie mu

0: niejako taką jeszcze energię do działania. Ja mówię, a ofiara? A dlaczego nie myślicie o ofierze? Bo ja mówię, akurat jak przyjeżdżamy na miejsce zbrodni, to jest ofiara, tak? Brutalnie potraktowana, tak? Całkowicie pozbawiona cech człowieczeństwa. No ale faktycznie interesujemy się tym i zawsze będziemy. Ofiara jest ważna, bo później zaczynamy całą analizę wiktymologiczną od niej i dochodzimy do tego sprawcy po modus operandi, ale faktycznie ten morderca jest nam tu na tyle istotny, bo też się zastanawiamy, jaką w sobie ma tą osobowość, czym się kierował.
1: Motywację.
0: Tak, jakie motywy nim kierowały, więc to dlatego tak interesuje, bo faktycznie tutaj później, jak już sprofilujemy go i zatrzymamy tego sprawcę, faktycznie zaczyna się cała kwestia ta badawcza nad nim, tak?
1: A to nie wynika trochę z ludzkiej ciekawości, że my chcemy wejść w tę głowę tego mordercy?
0: Nawet bardzo chcemy, tylko że no niestety badania cały czas są nad psychiką ludzką, nad osobowością, bo nawet takiej prawdziwej, takiej jednej, pełnej definicji osobowości nigdzie nie znajdziemy. Bo co badanie, to wiadomo, każdy przestępca jest inny i gdzieś ta osobowość nam tutaj też więcej z tych elementów, które dotykają tej osobowości. Więc bardzo jest trudno, tak, i bardzo nas interesuje, dlaczego popełnił, czy to jest psychopata, czy to jest właśnie socjopata, narcyz, czy jeszcze jakaś inna jednostka, która już wiadomo, ma dużo objawów, schorzeń takich związanych z swoją psychiką, tak?
1: A czy studenci na początku takich zajęć nie są trochę nieśmiali, nie chcą zadać pytań, wstydzą się?
0: To wszystko zależy też od grupy studenckiej, ale jeżeli już przychodzą na określoną specjalność, bo to są typowe specjalności, kiedy studenci chętni są, kiedy czytają na ten temat dużo, tak, rozmawiamy, tym bardziej, że ja też prowokuję niejako do rozmów, bo nie ma pytań głupich, po prostu rozmawiamy, a jak nie, to po prostu też czytamy i wtedy profilujemy odpowiedniego sprawcę, tak? Także nie boją się, nie, są tak nieraz grupy, dochodzimy nieraz do bardzo ciekawych też tutaj takich rozważań i myślę, że warto, bo młodzież w ogóle, człowiek ma zawsze, każdy ma inne spojrzenie na jakiegoś tutaj określonego sprawcy, chociaż my rozważamy na temat sprawców, którzy już tam są, już wiemy o nich, ale jeszcze można bardzo ciekawych rzeczy jeszcze się tutaj jakby dowiedzieć, tak?
1: Ale ta fala, ten trend na właśnie true crime, na te podcasty, to jest niepokojący trend, czy wręcz przeciwnie?
0: No właśnie, tutaj jest bardzo ciekawe pytanie pani zadała, bo to różnie, bo to też wie pani, że może być naśladownictwo, nie? Słynne.
1: Inspiracja.
0: Tak, inspiracja do popełniania właśnie zbrodni, do ukrycia tej zbrodni, tak? Nie ma zbrodni takiej, której nie dałoby się wykryć. Prędzej czy później da się. Ale tak, może to być, ale też dla mnie ja to tak biorę taką, że młodzież ta jednak ją to ciekawi, ewentualnie też pisze, ewentualnie właśnie jak będzie pisała prace dyplomowe z tego zakresu. I też to jest takie dość ciekawe pod kątem prowadzenia przez nich rozważań, ewentualnie też rozmów z przestępcami, zabójcami, bo też mam taką tutaj, mam studentów, którzy później w aresztach śledczych prowadzą z nimi takie wywiady, więc też się dowiadują wiele ciekawych rzeczy na temat właśnie popełniania przez nich tych zbrodni.
1: Czasami mam wrażenie, że to jest takie przekraczanie granic, takie wchodzenie do świata, który nas fascynuje, ale jednocześnie przeraża.
0: No tak, najpierw nas fascynuje, bo jesteśmy zafascynowani, tak, tą zbrodnią, tym sprawcą, ale zarazem tak, i sądzę, że sami nie chcielibyśmy się znaleźć na miejscu tej ofiary, tak? Bo oni jak seksualnie wybierają sobie ofiarę, chociaż niekoniecznie, mogą być to i przypadkowe. Ale tak, młodzież to i fascynuje i zarazem myślę, że gdzieś tam po świadomości też troszkę to intryguje, no i też mogą być momentami, a ja już się mogę znaleźć w takiej sytuacji, tak? No bo idę gdzieś w jakimś, przez jakiś park, ciemno, mogę być tą ofiarą potencjalną, tak?
1: Czy podczas takich właśnie wydarzeń, jak dni otwarte w formule True Crime, czy spotkania ze studentami, czy oni zadają pytania na temat spraw, które ich dręczą?
0: Zadają i też trudno, rozmawiamy na ten temat, ale No te sprawy są takie dość zawiłe. Ja też na temat tej sprawy mam troszeczkę swoje własne zdanie, tym bardziej, że wcześniej, wtedy już pracowałam jeszcze też w Komendzie Wojewódzkiej, więc też na ten temat sprawy się dość głośno mówiło. Jest ona niewyjaśniona, są różne spekulacje. Nie wiem, czy w ogóle ją kiedykolwiek wyjaśnimy, tak? Dla mnie to w ogóle, tak jak przestrzegam zawsze młodzież, że jak idziecie gdzieś wspólnie na jakąś, jak ja to mówię, imprezę, na jakąś zabawę, wracajcie razem, tak? Wracajcie razem, nie prowokujcie losu czasami. Ja wiem, ktoś mi może zadać pytanie, no Boże, no przecież idę sobie i chcę się przejść sama. Ale o tej porze to było takie prowokowanie losu, a poza tym ja myślę, że i zadają pytania i rozmawiamy, ale one pozostają bez odpowiedzi. I w wielu przypadkach, w wielu tego typu sprawach pozostaną bez odpowiedzi.
1: No właśnie, też sobie myślę, że często takie historie i też podcasty True Crime mogą być dobrą przestrogą i lekcją.
0: I tak, i właśnie ja ich przestrzegam przed tym. Także mówię tak, to jest bardzo ciekawe, bo ja też oglądam, też tutaj wiele rzeczy, mogę tu później z nimi porozmawiać na ten temat, czy rozmawiamy, że to widziałam, ten on, student widział, studenci widzieli, więc sobie rozmawiamy na ten temat. Nie prowadzimy rozważania, ale tak, zawsze ich przestrzegam. Uważajcie. No może ja już mam troszeczkę spaczony taki umysł przez to, że nie to, że wszystkich postrzegam jak przestępców, ale zwracam baczną uwagę, tak, na zachowania ludzkie. Ja dużo obserwuję, dużo analizuję, więc też ich ostatnio tak na zajęciach z podstawy kryminologii też im mówiłam o tym analizowaniu, nie? No tak widziałam, z zaciekawieniem tego słuchali. Ja myślę, że jak teraz gdzieś będą, to będą się tak troszeczkę oglądać za siebie, nie? Gdzie idą, będą obserwować troszeczkę ludzi. Może nie nachalnie, ale tak dyskretnie, tak?
1: Na co dzień zadają pytania pani studenci, a dzisiaj to są licealiści. Oni też są otwarci, też chłonni tej wiedzy?
0: Sądzę, że tak, bo jak mamy spotkania też w szkołach średnich, czy jeździmy na warsztaty, to faktycznie też zadają pytania, aczkolwiek nie wszyscy, bo to raczej też muszą być osoby, które są bardzo zainteresowane takie tą sytuacją, bo to mówię, klasa jest ileś tam osób, no i nie wszyscy muszą się interesować, ale już są zainteresowani, to widać, że taka, może nie tyle taka, powiedziałabym, zła fiksacja, ale takie mocne zainteresowanie. Pytają, zadają pytania i też ich tutaj rozmawiamy na ten temat, nie?
1: A najtrudniejsze pytanie, z którym pani się spotkała od studenta, licealisty, takie, które najbardziej zaskoczyło?
0: To znaczy, najtrudniejsze pytanie to zawsze jest dla mnie, dlaczego on zabił? Jakie miał motywy działania, jakie pobudki im kierowały. Aczkolwiek już na niektóre są odpowiedzi, bo to jest w literaturze, ale do końca nie wejdziemy w jego mózg, w jego osobowość. I zawsze, i tak mi jest wtedy smutno, przykro, że nie mogę im odpowiedzieć to w sposób taki jednoznaczny, dlaczego on to zrobił.
1: No właśnie, bo to nie jest matematyka.
0: Nie, absolutnie. To jest coś, co wynika z wielu warunkowań, zarówno środowiskowych, tak, genetycznych, socjologicznych, jeszcze innych, uwarunkowań psychicznych. To wszystkie te kwestie ze sobą są razem połączone. I jest bardzo trudno, naprawdę. I jest mi przykro, że nie potrafię odpowiedzieć, bo bym chciała im odpowiedzieć.
1: Każdy z nas może być mordercą?
0: Tak samo jak psychopatą, tak? Prawie każdy jest. Tylko nie wszyscy popełniają morderstwa. A czy każdy byś mordercą? Właśnie, tu Lombrosio zadał słynne pytanie. Dlaczego jedni ludzie popełniają zbrodnie, a drudzy nie? Czyli też nie wiem, czy każdy.
1: Czyli to są też takie pytania właśnie.
0: Są takie pytania. Już od czasów Lombroso, kiedy się rodziła właśnie kryminologia. I też było to zastanawiające, dlaczego jedni popełniają zbrodnie, a drudzy nie.
1: A są takie sprawy, które panią szczególnie dotknęły, które gdzieś siedzą z tyłu głowy i ciągle są nierozwiązane? Ciągle zadaje sobie pani pytania, na które nie ma odpowiedzi?
0: Są takie, aczkolwiek myślę, że wskazać mam jakiś przykład sprawy, czy w ogóle takie ogólnie. To znaczy chociażby państwo z archiwum MIX, oni będą właśnie te z Komendy Wojewódzkiej, to są te sprawy nierozwiązane, będą omawiać niektóre ciekawe przypadki. No chociażby właśnie jak to zabójstwo tej Iwony, znaczy nie wiem, czy to była Iwona Cygan. Tak, i tu długo bardzo faktycznie ta sprawa się ciągnęła, ale tam były czynniki takie ludzkie, tak. I tutaj właśnie to jedna spraw. Jest jeszcze wiele takich, no chociażby właśnie ta Iwona Wieczorek, która też ciągle ta sprawa się nam tutaj ciągnie. Bo tutaj nie sądzę, żeby to było jakieś tam jej ucieczka, bo też były takie spekulacje z uwagi na to różne jej takie może zachowania, bo też nie będę tego komentować, bo nie wiem, ale prędzej to na pewno zabójstwo, tak?
1: Mhm. Ale czy faktycznie czas działa na korzyść mordercy, czy na niekorzyść? Bo mamy takie wrażenie, że czasami niektórzy po latach się łamią. Po prostu nie dźwigają już tej tajemnicy, którą niosą.
0: To różnie, bo czasami może być tak, że faktycznie w wielu przypadkach, jeżeli to jest morderca, który ma jeszcze trochę tej empatii, bo psychopata jej nie ma, ale jeżeli ten morderca po prostu dokonał tego morderstwa w jakimś, nie wiem, okolicznościach, pod wpływem impulsu, czegokolwiek, to ja sądzę, że z czasem, z wiekiem może się przełamać i może zechcieć powiedzieć, ewentualnie wskazać na jakieś takie ślady i wtedy Archiwum X może tutaj te sprawy, że tak powiem, na nowo odtwarzać i na nowo zbadać okoliczności.
1: A świadkowie też się mogą złamać?
0: Też mogą, bo to początkowo mogła być jakaś taka zmowa milczenia, jakieś takie wzajemne konotacje, wzajemne powiązania, jakieś środowisko. Więc ja sądzę, że mogą się złamać i może dojść do takiego, że zaczną mówić, nie?
1: Czyli tak naprawdę to, że my czasami wracamy do niektórych spraw regularnie, przypominamy o nich, może spowodować, że jakaś sprawa zostanie rozwiązana.
0: Też tak może być. To też jest i myślę, że warto na ten temat mówić, warto na tym, bo myślę, że z czasem ktoś się może jednak wyłamie, tak? Prędzej czy później, ale tak, i powie. I wie, że wtedy też różne konsekwencje mogą go tego czy spotkać, no bo wiadomo, albo uczestniczył, bądź tutaj gdzieś był świadomy tego i wcześniej nie zgłosił.
2: SK Trójmiasto.
1: Na tę dyskotekę przychodzi się o 17. Dwa razy w miesiącu parkiet przy Mamuszki 14 w Sopocie przejmują seniorzy. Uwierzcie, nikt tak nie bawi się do rock'n'rolla jak oni, mówi nam DJ Czarna, która prowadzi te potańców.
3: Miałam taką sytuację, że gramy jakiegoś rock'n'rolla i podchodzi do mnie jedna z dziewczyn, mówi: dobra Czarna, ale już grajmy coś nowszego. Ja mówię: dobra, ale co jest takie nowsze? Co byście usłyszeć? No jak co? No chociażby Mroza. Taki wachlarz jest 60, myślę 90 lat. Naprawdę nie ma wymówek i słuchajcie, musimy brać z nich przykład. Nikt mi nie powie, jest coś takiego jak stara szkoła, jeśli chodzi o taniec i oni to potrafią zdecydowanie. Nasi sopoccy seniorzy, tak naprawdę to nie są też sopoccy, bo tam się też pojawia osoby z Trójmiasta. Taki mamy szeroki przedział wiekowy. Taki wachlarz jest 60, myślę 90 lat i naprawdę. I tańczą i sami, i tańczą w parach, mają układy taneczne, także no, zasuwają jak małe samochodziki, naprawdę, super sobie radzą. No takie fajfy, czyli zaczynamy 17, kończymy 19, czyli autobus zdąży ich dowieść i też odwieźć. Te 2 godziny to zdecydowanie wystarczają na te tańce.
1: Potańcówki odbywają się w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. Wstęp jest oczywiście bezpłatny.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.

0: Biedronka, Trójmiasto. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: A co powiecie na to, aby posłuchać dobrego polskiego rapu? Mam nadzieję, że jesteście za, bo ja jestem za bardzo. Mati Fuczyło to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie i zacznę od tego, że dziś pojawiło się naprawdę sporo propozycji, na które będzie można głosować już po północy na sk.pl. To m.in. Palar i Whiteor 2115. Jest weekend dzisiaj. Poza tym Kumplem z kawałkiem Ballada, Żabson i Kawaj, a do tego Ketchup i Marnie. Czy Frost i Barry i Faustyna Maciejczuk, oni nie wrócą już? O tym wszystkim jeszcze dzisiaj pogadamy. Wcześniej jednak zagrajmy. Miejsce 20 to Gipsy Kukon. Ty masz spadek z 14 na 20. Mati Fuczyło. Siemanko.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: Nic nie mija, to o co chodzi w Rap 20. Dzisiaj na miejscu 18. Spadek z miejsca 11. Od siebie mogę dorzucić, że jesteśmy chwilę po premierze nowego albumu, co moim zdaniem to jest potężny kandydat na płytę roku. Sprawdźcie, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji sprawdzić, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę warto. Wcześniej z kolei Sopot, to Żabson, Healthy, Sentino dzisiaj na miejscu 19. Kolejny spadek, bo z 13. No i teraz czas na kolejny spadek z 15 na 17. Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters i wszystkie marzenia. Pamiętajmy o tym, aby te wszystkie marzenia spełniać i pomagać w ich spełnianiu.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

coś. Whitechior 2115 i jego To Coś. To tym razem miejsce 16, rap 20, spadek z 10, a więc do tej pory wszystkich 5 kawałków, które mogliśmy usłyszeć, to spadki. Warto jednak wspomnieć o tym, że pojawił się nowy numer od Palara i Whitechiora właśnie. Jest weekend dzisiaj, to jest nowa propozycja. Po północy można na nią głosować, a my lecimy dalej i znowu spadamy. Pogważymy. Sokół to dzisiaj miejsce 15.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zmienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałem.

0: Za nami Kinizimer i ta sama to dzisiaj miejsce 13, rap 20. Spory spadek, bardzo spory nawet, bo przed tygodniem mówiliśmy tutaj o miejscu 4, ale z zaskoczeń pojawiła się też nowość, to tym razem Sarius i jego kawałek Piękne Słowa. Dziś na miejscu 14 mogę wam powiedzieć, że jeszcze dziś dwie nowości usłyszymy na pewno. A teraz czas na pierwszy kawałek w tym tygodniu, który zaliczył skok, to PZ. Bez nas nie zaczną, on miał okazję pogadać o tym właśnie numerze na żywo u nas w studiu. Sprawdzajcie aplikację Radia SK, tam można znaleźć mój podcast z rozmowy z PZ-em właśnie. To gramy z 16 na 12.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 12.
2: Spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

puste mówią mi twoje usta. Czas mi cofa jet lag, daleko do jutra. Spóźnia mi się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie znów, że czekają, ale bez nas nie zaczną. Pytają mnie, gdzie stary PZ.

0: Laj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że do...

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Rap 20 trwa, rap 20 się nie kończy, za nami miejsca od 20 do 11. Przed chwilą mogliście usłyszeć kolejną nowość w tym tygodniu, to AG i Smak Słów. Bardzo cieszę się, że ten numer tutaj wylądował, bo to numer od pana, który zresztą bardzo niedawno o tym numerze opowiadał w studiu. Rap 20 w studiu Radia SK, aplikacja Radia SK, tam możecie sprawdzić moją rozmowę z AG. Gramy zaraz miejsce 10, to będzie Mata i 5 Malin, ale już za chwilę wiem, że będzie też kolejna nowość. Mogę zdradzić, że to będzie nowość od O Co Chodzi. AG, którego zagraliśmy na 11, jest jednym z gości na tym właśnie krążku, na tym nowym krążku O Co Chodzi, ale na miejscu którymś kolejnym, który usłyszycie już za chwilę, a więc nowość od O Co Chodzi, to będzie inny numer. Jaki? Możecie się domyślać, ale już teraz gramy miejsce 10. Mata, 5 Malin.
1: Rap, rap, rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

0: to niż wódkę, moje społeczeństwo smutne. Choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ularach muszę w końcu podbić świat. Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 9

20 to obiecana premiera, a raczej nowość w Rap 20. Ostatnia dziś, ale ta wyjątkowo mocna i na najwyższej pozycji z tego tygodniowych nowości. O co chodzi? Taco Hemingway, Halo. To 8 miejsce Rap 20. Moim zdaniem jeden z najmocniejszych singli z tego albumu, chociaż nie jedyny mocny. Między innymi kawałek z AG, o co chodzi, też bardzo, bardzo, bardzo mocny. Zresztą tych kandydatów jest zdecydowanie więcej. Dajcie znać tak swoją drogą na Estowym Messengerze, który numer z nowej płyty O co chodzi podoba wam się najbardziej. Z mojej strony wielki propsy i dla Otso, i dla Lolka, który tutaj produkcyjnie wymiótł zupełnie całą konkurencję. Ale jeśli

0: Jak dobrze jest zagrać dobry kawałek, prawda? Getz i Guns, Cloud 9, dzisiaj na miejscu szóstym Rap 20. Przed tygodniem Getz miał okazję być gościem Rap 20. Mam nadzieję, że mogliście posłuchać, mam nadzieję, że podobała wam się ta rozmowa. Było naprawdę dużo ciekawych wniosków, ciekawych tematów także. Gramy tymczasem miejsce piąte, to spadek z trzeciego. Kubi, producent, Hubert Fukaj, Jan Rapowanie. Wszystko na potem.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

0: pomacham.
1: Za nami Fukaj i Jak się bawisz, to tym razem czwarte miejsce Rap 20. Przed tygodniem była to piątka, więc Fukaj trzyma się bardzo równo, jeżeli chodzi o miejsca w naszych notowaniach. To wasza zasługa, waszych głosów na sk.pl. Ja przypomnę o nowych kawałkach, które od północy są w opcji do głosowania. Jest weekend dzisiaj, tak nazywa się kawałek od Palara i Wajciora 2115. Oni ostatnio tutaj byli, o tym też rozmawiali. Wpadajcie, głosujcie, jeżeli lubicie kumple. A więc Gips, Schieda, Opał, Przyłu, Filipek i Osaka z kawałkiem Ballada też, do tego Żabson i Kawaj, Ketchup i Marnia, do tego Frost i Bary w Austyna Maciejczuk i Oni nie wrócą już. Tak wyglądają nowe propozycje do notowania, a tak wygląda miejsce trzecie. To MJ Deli i Deli Supreme.
2: Rap 20 w Radiu SK. 3.

Deli Supreme, które już nieraz królowało w Rap 20, dzisiaj na trzecim. Przed tygodniem było to miejsce 8, a więc wracamy do najwyższych pozycji. Przed nami teraz kawałek, o tych panach mówiłem przed chwilą. Palari White 2.1.1.5, jest weekend, dzisiaj to nowa propozycja do Rap 20, a teraz Vivi Simon i White Your i Hustler na drugim miejscu.

0: Vivi Simon to certyfikowany hustler, a więc Vivi Simon i Whiteyard 2.1.5 z tym kawałkiem to drugie miejsce Rap 20. Zbliżamy się do końca i tutaj wielkiego zaskoczenia nie będzie. Ksywa White 2.1.5 musi paść raz jeszcze, ale razem z nią Mata. Jedna na milion to bez zmian miejsce pierwsze Rap 20. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś. Słyszymy się dokładnie za tydzień. Będzie gość.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl. Numer

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.